Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskim.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć. Zaczęły się wakacje, a my zaczynamy już teraz nasze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam oczywiście na nasze spotkanie. I przy okazji dopytuję się, jak tam wasze wakacje, czy już zdążyliście się do nich przyzwyczaić, czy jeszcze jesteście w trybie nauki, czy też po prostu już wszystko zapięte i zaplanowane na ostatni guzik. A być może nastawiacie się na jakieś spontaniczne wakacyjne wyjazdy. Napiszcie o tym. michał.pustuła@radioagora.pl. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to u was w tym roku wygląda. Kilka słów o tym, czym dziś zajmować się będziemy. Na pewno odwiedzimy Chęciny i okolice. Będziemy również w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Zajmiemy się również regionalną organizacją turystyczną. Będziemy także w tokarni sprawdzać działanie aplikacji, dzięki której możemy zwiedzić park etnograficzny. Oprócz tego trochę opowiemy sobie o muzeum sportowym, które dotyczy naszego klubu najlepszego szczypiorniakowego, czyli po prostu piłki ręcznej, czyli mówić będziemy oczywiście o tym temacie. A oprócz tego odwiedzimy na koniec także Muzeum w Wiślicy i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. To wszystko w ciągu najbliższej godziny. Rzecz jasna, nie zabraknie także za chwil kilka przeglądu wydarzeń tygodnia. Najpierw jednak zaczniemy właśnie od spotkania z przewodniczką Dorotą Czesak, autorką książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. No to zapinamy pasy i jedziemy na wycieczkę, tak zwaną jednodniówkę.
0: Sprawdzam w świętokrzyskiem.
2: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcina sporo pieniędzy w to, żeby państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli zamek w Chęcinach, to na pewno noce na zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin, warto na coś takiego się wybrać, teatr ognia. Wystrzały z armat. Rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
3: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
2: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
3: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, dlatego że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki. Rynek górny, rynek dolny. Po kapitalnym remoncie, więc warto przejść. Warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto. Warto zwiedzić nasze kościoły. Kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią. Jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły, także już to jest tutaj zapędy, bo niektórzy chcieliby nosić, przenosić.
3: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego przejścia.
2: Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka, także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę panorama Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
3: Właśnie, jeżeli już jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
2: Który to kierunek? Gdzie?
3: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód. Północny zachód, to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtych
2: okolicach. Dokładnie tak.
3: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
2: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęcina otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czy zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne skały. To są skały... kolor morski, coś ci mówi?
3: Niebieski.
2: No powiedzmy, że
3: pamiętaj,
2: tak.
3: Pamiętaj, że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
2: No właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
3: jest,
2: i Dwór
3: tak.
2: Starostów. Proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
3: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny. Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa.
2: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o Jaskinię Raj. Dlatego, że Jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam były jakieś wyłączenia, jakieś gwiazdki, że z wyłączeniem Jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
3: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy. I co potem? Schodzimy w dół, w górę. Mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
2: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jedna z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa. Zostawiamy auto, wspinamy się na górę zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
3: I nie serwują już napojów.
2: Tego nie wiem, trzeba by iść do ojca Pawła, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, może gdzieś tam komuś.
3: I widzisz, i tutaj doszliśmy do takiego tematu, który również chciałem poruszyć, ponieważ po pierwsze mamy, co prawda, i mówimy o wycieczkach jednodniowych, ale mamy również, no czasami tak bywa, że a to popsuje się samochód, a to po prostu gdzieś zabalujemy. Musimy gdzieś przenocować.
2: Z obiektami hotelarskimi w naszym województwie turystwie, nie chcę powiedzieć, że jest problem. Ja tutaj cały czas podkreślam, że ja się przede wszystkim zajmuję turystyką zbiorową, czyli grupy 30, 40, 50 osób. Mamy piękne hotele, 3-4-gwiazdkowe, nowe. No tylko nie wszystkich na te hotele stać, po prostu. Gdzieś tam kuleje ta baza hoteli 3-gwiazdkowych, ale takiej średniej klasy, żeby można było przyjąć turystę w dosyć dobrym standardzie i w dobrej cenie. Ja osobiście bardzo polecam schroniska. W Chęcinach mamy bardzo dobre schronisko młodzieżowe. Pozdrawiam wszystkich ze schroniska. Na Nowinach, Sitkówka Nowiny, wspaniałe schronisko. Także może warto rzeczywiście przenocować w hotelu czy w obiekcie o niższym standardzie, ale rzeczywiście z dobrą ceną.
1: Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, autorka książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego, była moim i waszym gościem, zapraszając i oprowadzając nas po swoich okolicach, czyli po Chęcinach. Dziękujemy bardzo. Oczywiście do Chęcin jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach i to pewnie nie raz, chociażby dzisiaj będziemy mówić o aplikacji Blisko Chęcin, dzięki której zwiedzić możemy tokarnię i park etnograficzny. A już teraz widzę, że pora najwyższa na
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
4: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przejdzie potężną cyfrową rewolucję. Placówka otrzymała blisko 10 milionów złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury IT, modernizację systemów oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Pieniądze pozwolą na lepsze zabezpieczenie danych pacjentów przed atakami hakerskimi oraz na zakup nowoczesnego monitoringu sal i oddziałów. W ramach projektu wszystkie budynki szpitala zostaną połączone siecią światłowodową, pojawi się nowy sprzęt komputerowy, elektroniczny obiekt dokumentów oraz system e-rejestracji, a finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2028 roku. Żerują na ludzkiej krzywdzie i wyciągają ręce po gigantyczne pieniądze. Świętokrzyski ZUS ostrzega przed oszustami mataczającymi przy świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS.
5: Ostrzegamy przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Ta obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna, wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy, jeśli przyjdziemy nawet do nas, pomogą taki wniosek złożyć.
4: W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast alarmować policję lub zadzwonić do Centrum Kontaktu ZUS. Dwie specjalne linie turystyczne połączą w te wakacje najpiękniejsze i najbardziej popularne zakątki Kielc. Na ulice miasta wyjadą autobusy oznaczone symbolami CK1 i CK2, mówi Agata Wojda, prezydent Kielc.
6: Linia, która mieszkańcom ma usprawnić komunikację po mieście, ma usprawnić odwiedzanie tych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje, aktywności, gdzie są punkty, do których warto zajrzeć, ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta, żeby dać im taką wskazówkę i taką topografię, co warto w mieście zwiedzić. Oczywiście będzie na tej trasie kielecka kadzielnia, będzie telegraf, będzie wiecznia, będzie ogród botaniczny, będzie dworzec autobusowy, będzie kielecki rynek.
4: Linie turystyczne będą kursować w każdą sobotę i niedzielę aż do końca wakacji. Nawet 200 osób dziennie odwiedza Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, by odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedwakacyjny ruch w urzędach ruszył pełną parą, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
7: To prosty sposób, by zadbać o zdrowie i portfel podczas wypoczynku. Ten dokument może pomóc w sytuacji nagłej choroby lub konieczności skorzystania z opieki medycznej poza granicami Polski. Umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju, a chodzi o kraje Unii Europejskiej oraz państwa m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
4: Aby uniknąć stania w kolejkach, wnioski o kartę zdrowia warto składać przez internet. W tym roku pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ wydali już ponad 19 tysięcy kart EKUS.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak, a wy sprawdźcie ważność swojej karty. Ja wyjeżdżając na początku czerwca zorientowałem się, wychodząc właściwie z domu, że moja karta była ważna do 15 maja. No niestety, pojechałem bez.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia już za nami, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o miejscu, które wjeżdżając do Kielc od strony Krakowa, czyli od Jędrzejowa, czy od Chęcin, jak kto woli, widać na pierwszy rzut oka i nie da się nie zauważyć wzgórza, na którym obecnie stoi sobie klasztor. Ale przecież nie zawsze tak było, bo ta historia karczówkowskiego wzgórza nie dość, że jest 800-letnia, to jeszcze zostanie opisana w powstającej cały czas monografii, która prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej opasłych, mówiąc kolokwialnie, dzieł dotyczących jednego miejsca w naszym regionie. No i właśnie do tego miejsca chciałbym, żebyśmy wybrali się dziś wraz z historykiem Stanisławem Szerekiem.
0: Mieszkańcy Świętokrzyskiego mają głos.
8: Naprawdę historia Karczówki to jest 800 lat, bo to jest koniec XIII wieku. Gdzieś tam rozwija się malutkie miasto Kielce w XIII wieku i obok pojawiają się górnicy, warkowie. Szukają rud ołowiu, rud miedzi, rud żelaza. To jest XIII-XIV wiek. I wtedy według pewnych dokumentów, śladów, oni się pojawiają i na Karczówce. Czyli ja uważam, że mówiąc o historii Karczówki, to trzeba zacząć od opowiedzieć trzeba o dwóch filarach. Jeden filar to jest ta historia gospodarcza tych terenów, bo to się tak zaczęło, że ta góra była zryta jak kretowisko. Co chwilę były kopce, obok kopcy zapadnięte szyby, dukty, gdzie po prostu ci gwarkowie przez te parę wieków, a można powiedzieć, że wokół Karczówki w okolicy to przez 8 wieków, bo od końca XIII po XX wiek, przecież jeszcze w XX wieku były tutaj czynne kopalnie na Dalnej Górze, kopalnia Barbara. To była ta historia właśnie gospodarcza. Gdyby się nie zdało na początku XVI wieku, że wielka osoba dla tego miejsca, biskup Szyszkowski, ufundował tu klasztor, najpierw kościół, a potem klasztor, i są dwa przypuszczenia, dlaczego to ufundował. Jedno wynika z jakichś tam dokumentów jego, że zaraza ominęła Kielce, doszła aż nawet do Białogona, na początku XVII wieku ominęła Kielce, no i to było powodem, że jako wotum dziękczynne ufundował tutaj ten górniczy kościółek, który potem się rozrósł do klasztoru, do tych zabudowań gospodarczych. Drugie badanie, i to aktualne takie badanie historyków dzisiaj, to też kierują uwagę na fakt, że XVI wiek to się skończyło średniowiecze, ludzie potrzebowali świeżego powietrza, przestrzeni, powstawały przez Bernardynów organizowane te kalwarie, drogi krzyżowe, no w 1600 kalwaria Zebrzydowska, tu u nas prawdopodobnie 1645 rok. Więc po prostu Karczówka zaczęła istnieć potem z tego powodu, że tu powstał klasztor. Bo jeżeli by tego się nie zdarzyło, tak jak na okolicznych górach, no blisko, mamy Brusznię. Na Bruszni mamy, tak jak na Karczówce, ślady po kopalniach i nic więcej. A tu mamy obiekt, który jest oryginalny w skali naszego miasta, w skali naszego województwa, bo jest to klasztor, który praktycznie jest niezmieniony od tych prawie 400 lat, a do tych 400 lat, bazując na idei powstania tutaj klasztoru, czyli bazując na 2 maju 1624 roku, wtedy kiedy biskup Szyszkowski podpisuje dokument o erygowaniu tutaj kościoła na Karczówce, no to jest właśnie za 9 lat mamy uroczystość takiego poważnego jubileuszu. Ja o tym mówię dlatego, że właśnie aktualnie od paru lat z grupą naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego tam rozmawiamy, jesteśmy po rozmowach z 8 osobami. Niektóre te osoby są nawet z Krakowa, nie tylko z naszego uniwersytetu, ale tam jest i taki doktor Bernardyn też. Po prostu powstaje monografia Karczówki. Powstaje monografia, która będzie miała kilka części. No i właśnie w tej pierwszej części to będą autorzy, to pan doktor Michta pisze właśnie o powstaniu tej fundacji, jak to wyglądało, jak najpierw powstał kościół według praw kościelnych, potem się to rozrastało do klasztoru, potem się pojawili Bernardyni, to też nowe rzeczy są odkrywane, jak to wszystko wyglądało, bo wiemy, że przeciwni ich tutaj byli Paulini z Częstochowy. Pani Elżbieta Wierzba pisze o biskupie Szyszkowskim, który był, niektóre źródła podają, że był przyjacielem Karola Borromeusza, to nie jest prawda, bo to wiekowo się nie zgadza. On, biskup Szyszkowski, był zafascynowany właśnie Karolem Borromeuszem, kardynałem Kościoła, uważanego za jednego z najwybitniejszych kardynałów Kościoła, bo on stworzył wiele reform takich kościelnych w czasie drugiego soboru trydenckiego, któremu on jakoś go głównie organizował. No. Też będzie taka pełna informacja o tej postaci. Zresztą przez pewien okres to ten konwent Bernardynów się nazywał pod wyznaniem świętego Karola Borromeusza tutaj na Karczówce. My mało eksponujemy tą właśnie postać tego świętego, a on zmienił Kościół, tak jak dobrze pamiętam. To efektem właśnie Soboru Tyryńskiego było to, że w Kościele powstało tabernakulum, powstał konfesjonał. Możemy sobie domniemywać, jak to kiedyś wyglądało. No może wierni nie byli tak nawet dopuszczeni, jak dzisiaj jesteśmy. A potem kolejne tomy będą też bardzo bogate, bo będzie to tom o architekturze Karczówki, o wnętrzach, o wystroju, o tych przedmiotach ruchomych. To będzie taki jeden tom. No musi być tom właśnie o gospodarzach, czyli mówiłem, ksiądz Bernardyn, ojciec Sitnik, od Bernardynów z Krakowa, były dyrektor archiwum Bernardynów w Krakowie, pisze właśnie historię Bernardynów tutaj na Karczówce. A do tej historii Bernardynów dochodzi zaraz historia sióstr Sercanek. Też już kontakt mamy z tymi siostrami. One przecież, tak jak Bernardyni, to byli 233 lata plus 50 lat samotnie ojciec Kolumbin Tomaszewski. No to siostry Sercanki były tu od 1918 do 1957 i to też bogata historia, bo w tym okres II wojny światowej praktycznie na oczach Niemców drukarnie tutaj miały, pomagały partyzantom, cierpiały z tego powodu, jak i księża, którzy wtedy byli tutaj właśnie, bo ksiądz, który, jak wybuchła II wojna światowa, ksiądz Szczepan Domagała, Niemcy go wsadzili do obozów za to, że po prostu miał taką postawę patriotyczną, że zarzut, że słuchał radia, między innymi był tu katowany na dziedzińcu, są jego wspomnienia. Potem skończył w Dachau, był królikiem doświadczalnym, już po wojnie był proboszczem w Piekoszowie. A na koniec tego okresu II wojny światowej, to na Karczówce, czy już jak się skończyła II wojna światowa, to nastał ksiądz Stanisław Ziółkowski, który znowuż też smutna historia, bo w 1946 roku we wrześniu go zastrzelił policjant w lesie na Karczówce. No. Ciekawa historia między tym okresem od księdza Domagały do księdza Ziółkowskiego. Na Karczówce byli księża redemptoryści, czterech ich było. No to będzie w kolejnych tomach to ukazane, no i na końcu będzie historia Palotynów, no bo już mamy ich od 1957, po wielkich perypetiach, są do dzisiaj, czyli już ponad 50 lat. To już też jako współautor pewną część tego opracowania aktualny rektor ksiądz Jan właśnie popełni. Ogromny temat to jest sprawy związane z tym górnictwem właśnie, to są różne rody tutaj zaangażowane i rody Szembeków, tu podobno była chowana rodzina Szembeków, tablica epitafijna była w kościele Szembeka, jednego bohatera z Podchocimia, znamy już też tej tablicy, może ją kiedyś reaktywujemy, żeby tutaj ona pokazała się. To wszystko to tak wygląda, że Karczówka, no chyba można powiedzieć, że ona jest zakodowana w sercach, w spojrzeniu Kielczan. To spojrzenie świadomie powiedziałem, bo jednak jakąś wartość estetyczną Karczówka prezentuje. No. Są obrazy z XVIII wieku, z XIX, które pokazują Karczówkę. Te obrazy są i w Muzeum Narodowym w Krakowie, i w Muzeum Narodowym w Warszawie, i w Radomiu są ryciny takie dotyczące Karczówki. A wiemy, że te kilkadziesiąt lat temu w tym XX wieku, no to mieliśmy artystów, tu nawet lokalnych, którzy malowali karczówkę, no to najprostszy przykład to dwóch braci Prausów, prawda? Ja mówię, że to są Kieleccy Kossakowie. Bywali tu na karczówce, malowali karczówkę, a potem między innymi z tych wszystkich powodów mnie się też udało z grupą przyjaciół tak na przełomie wieków organizować tu plenery malarskie na karczówce przy pomocy oczywiście księży Palotynów. No i przez te 7 lat to mieliśmy ponad 200 malarzy, którzy tak średnio licząc jak namalowali 5 obrazów, to jest 1000 karczówek. Ktoś może się uśmiechnąć, ale 1000 karczówek wisi w domach kieleckich, w domach w Polsce, no bo niektórzy to na prezenty dla rodziny kupowali te obrazy i tak dalej, a nawet za granicą, za granicę te obrazy pojechały. No bo karczówka jest oryginalnym miejscem z tego powodu, że ją faktycznie można malować, fotografować ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, no.
1: A patrząc z karczówkowskiego wzgórza właśnie na południe, o którym przed momentem wspomniał mój gość, historyk Stanisław Szrek, można pewnie dojrzeć Zamek Królewski w Chęcinach. A stojąc na Zamku Królewskim w Chęcinach, można pewnie też dojrzeć park etnograficzny w Tokarni. I właśnie do Tokarni chciałbym was teraz zabrać, żebyśmy pozwiedzali park ze specjalną aplikacją, o której opowie nam rzeczniczka prasowa Muzeum Wsi Kieleckiej, Beata Ryń.
9: To był nasz pomysł autorski, który tutaj się narodził w Muzeum Wsi Kieleckiej. Oczywiście przedsięwzięcie było dosyć drogie, więc gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyby nie programy, które minister otwiera nam co roku i daje takie szanse, nie moglibyśmy tego pomysłu zrealizować. To było naszym marzeniem, ponieważ Park Etnograficzny w Tokarni jest miejscem, który zachowuje nie tylko architekturę drewnianą, ale również zachowuje ten krajobraz dawnej wsi. Więc umiejscawianie kierunkowskazów, tablic informacyjnych, ten krajobraz by ewidentnie zeszpeciło. Na to też zwracają uwagę filmowcy, którzy nas odwiedzają bardzo licznie, bo skansen jest ich ulubionym miejscem. Mieliśmy już świętej pamięci już Krzysztofa Krauzego, który kręcił tutaj fragmenty do Papuszy. Mieliśmy także Filipa Bajona, który tutaj realizował Śluby panieńskie. I mieliśmy także filmowców z Bollywood, którzy byli zachwyceni kościółkiem, wiatrakami i którzy również akcję z jednego ze swoich filmów umieścili właśnie w skansenie. Natomiast oni podkreślają, że walorem naszego skansenu jest fakt, że on nie jest szpecony tymi dodatkowymi jakimiś elementami informacyjnymi. Kochamy filmowców, jesteśmy zawsze dla nich, czekamy na nich z otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że skoro było już Bollywood, to będzie i Hollywood, więc przygotowujemy się na to intensywnie. No, ale też jest oczekiwanie turystów, prawda, którzy chcą mieć bardzo bogatą informację o obiektach, które zwiedzają. Pewnie, że są przewodniki, które można sobie ze sobą zabrać i wertować kartki, ale to już odchodzi powoli w niepamięć i coraz więcej turystów, właściwie nie ma turystów, bo nawet są badania, że właściwie 70% turystów, którzy nas odwiedzają, dysponuje smartfonami, telefonami, tabletami. W związku z tym, no trzeba też jakby to wziąć pod uwagę przy jakiejś perspektywie dalszego rozwoju. I stąd też nasz pomysł, aby właśnie stworzyć aplikację na systemy mobilne, która by była przewodnikiem, ale która też by łączyła elementy edukacyjnej.
1: A o aplikacji i jej działaniu opowiadała Beata Ryń z Muzeum Wsi Kieleckiej. Dziękujemy bardzo. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich nowinek technologicznych, które towarzyszą nam na co dzień, ja wiem, że musimy z nimi być za pan brat, ale z drugiej strony to myślę, że akurat w tym przypadku to opowieści dobrych przewodników są absolutnie niezastąpione, a takich w naszym regionie nie brakuje.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: No to już prawie połówka za nami, połówka oczywiście programu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że cokolwiek innego. Powoli zbliżamy się również do w pół do, natomiast teraz mówić sobie będziemy trochę na temat sportu, a dokładnie to na temat muzeum, które od 2024 roku, od wiosny tego właśnie roku, otwarte jest dla zwiedzających w hali Legionów, a jest to muzeum, które powstało powstało w związku z 65. rocznicą istnienia pięknego klubu sportowego, klubu oczywiście piłki ręcznej, czyli Iskra Kielce. Oczywiście w międzyczasie klub parokrotnie zmieniał swoją nazwę, no ale w sercach kibiców ta jedna, jedyna nazwa zawsze jest i chyba pozostanie. I właśnie dlatego tak nazywa się to muzeum. O szczegółach już teraz na antenie. Posłuchajcie zresztą sami.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Muzeum Historii Klubu Iskry Kielce to jest miejsce, na które zdaje się, że czekali nie tylko kibice, ale sportowcy także.
10: Nie tylko kibice, nie tylko sportowcy, także sądzę mieszkańcy regionu i po prostu wszyscy, którzy interesują się piłką ręczną.
1: A tych w regionie świętokrzyskim nie brakuje, zresztą nie ma się co dziwić. W końcu nie bez kozery i nie bez przyczyny mówi się o tym, że Kielce są stolicą polskiej na pewno piłki ręcznej, jeżeli nie europejskiej. Pani Aniu, podobno aż 600 sztuk przeróżnych eksponatów znalazło się w gablotach nowego muzeum, którego otwarcie będzie w przedostatni dzień lutego, czyli 28. No to w takim razie uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy, co ciekawego będzie można tam w tych gablotach zobaczyć, co się znalazło, co to za eksponaty, skąd one się wzięły. Mówmy o wszystkim.
10: Tak, eksponatów zewidencjonowaliśmy ponad 600 sztuk. Nie wszystkie się znajdą w gablotach, bo po prostu już nie ma na nie miejsca, ale planujemy drugi etap z rozbudową. Generalnie znalazły się koszulki, szaliki, flagi, bębny, zdjęcia, bilety, karnety, foldery, programy meczowe, masa dokumentów, masa kontraktów, pieczątek, dyplomów, nagród, różnych statuetek i naprawdę bardzo, bardzo dużo innych dziwnych rzeczy.
1: To jest historia bardzo bogata, ponieważ to blisko 60 lat i tych eksponatów, no nie ma się co dziwić, że jest aż tyle. Proszę powiedzieć, skąd one pochodzą? Czy to są klubowe eksponaty wyciągnięte gdzieś z archiwum, czy są to przedmioty podarowane przez fanów?
10: Część rzeczy należy do klubu lub pracowników klubu, przyniesie po prostu swoje pamiątki tutaj do muzeum, ale część należy do byłych trenerów, byłych zawodników, obecnych trenerów, także różnych osób, które przez te niespełna 60 lat były związane z działalnością klubu.
1: A czy był jakiś taki eksponat, który jak zobaczyliście, to zrobiły wam się ogromne oczy jak piłka do szczypiorniaka i powiedzieliście, wow, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest?
10: To znaczy tak, ja niespełna 8 lat temu pisałam książkę 50 lat Historia Mistrzów i wtedy już część rzeczy widziałam, tak? I udało się pozyskać te rzeczy, aby one zawisły też i w muzeum. Na przykład jest to pierwsza umowa pierwszego trenera, pana Wacława Mozera z 1 września 65 roku, która świadczy o tym, że właśnie tego dnia powstał klub. Mhm. Na pewno jest to masa notatek, ręcznych rysunków, taktyk rozrysowanych kilku kolejnych trenerów z lat 60. Na pewno jest to piłka z 67 roku. Cała masa różnych bardzo starych biletów jeszcze z hali na Krakowskiej, flaga sektorowa na przykład z hali na Krakowskiej, czy no, cała kolekcja medali od, począwszy od roku 80, od pierwszego medalu, który był pierwszym, tak? Brązowy medal w 80 roku był pierwszym, którym klub, drużyna zdobyła.
1: Wiem, że również do muzeum, tak jak pani zresztą powiedziała, pamiątki przynosili kibice. Czy było wśród tych przyniesionych rzeczy coś, co wywarło na was największe wrażenie?
10: Tak, właśnie flaga z krakowskiej, gdzie mamy dużo zdjęć z tą flagą. Ona jest z autografami zawodników z 99 roku. Po zdobyciu kolejnego mistrza Polski zawodnicy na parkiecie po prostu ją całą podpisali i w tej chwili ona wisi w jednej z gablot.
1: No właśnie, wisi w jednej z gablot, mówimy o gablotach, o eksponatach, ale tak naprawdę to nie powiedzieliśmy tego, gdzie te wszystkie eksponaty będą do zobaczenia i gdzie można się na nie natknąć.
10: W tej chwili mamy zagospodarowanych 5 ogromnych wnęk pod trybunami, zarówno w lewym, jak i w prawym korytarzu w hali Legionów na piętrze, plus 3 stojące gabloty, takie przeszklone na korytarzu przy oknach.
1: Czyli ta wystawa, czy ja dobrze rozumiem, że ona będzie dostępna dla kibiców, którzy będą przychodzili na mecze, czy ona będzie po prostu na co dzień również, jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić Muzeum Historii klubu Iskra Kielce, to będzie mógł również wejść i pooglądać?
10: W trakcie dni meczowych wystawa będzie dostępna dla osób, które mają bilet lub karnet na dany mecz.

0: artefaktów, które są związane po prostu z historią i z działalnością.
1: Pani Aniu, ta historia cały czas się pisze, bo oczywiście drużyna doskonale sobie radzi w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich, a nawet światowych. Rozumiem, że tych eksponatów będzie z czasem jeszcze przybywać.
0: To jest na razie dopiero pierwszy etap muzealny. Już jest w planach rozpoczęty drugi etap. Muzeum będzie poszerzone o multimedia, o dodatkowe atrakcje dla kibiców, takie, których będzie można dotknąć. Także liczymy na to, że uda nam się zagospodarować kolejne wnęki, które na razie stoją puste. I no, pracujemy nad tym, aby to muzeum rozwijało się cały czas.
1: I oby rozwijało się jak najlepiej i jak najdłużej. Tego życzymy zarówno samemu muzeum, jak i drużynie, żeby zdobywała kolejne puchary i kolejne osiągnięcia. Anna Benicewicz-Miazga była moim i waszym gościem, kuratorka tego całego przedsięwzięcia, jakim jest Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Jeżeli już przy muzeach jesteśmy, to chciałbym was również do nieco starszego muzeum zabrać, znajdującego się w Jędrzejowie. I pewnie już niektórzy się domyślają, że chodzi o Muzeum Przybkowskich, ale no właśnie, tutaj pojawia się pytanie. Skąd tak naprawdę to muzeum się wzięło? Jakie były jego początki? Dlaczego akurat zegary, a nie termometry, albo akwaria, albo cokolwiek innego? Na te pytania mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedzi wraz z dyrektorem Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Janem Przybkowskim.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
2: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
1: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych. Ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przybkowskich, tutaj można postawić znak równości. Ale od czego to wszystko się zaczęło? Jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
2: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych, zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Feliks posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku i ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
1: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przybkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
2: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyglądów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Na

0: Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
1: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
0: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i w gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas, także i nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają. Czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy i dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy, natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
1: No tak, ale
0: teraz wracamy do czasu właściwego dla zegarów słonecznych.
1: Jeżeli mamy taką wiedzę, to również sobie możemy poradzić z tym, żeby określić na podstawie czasu słonecznego, która jest godzina. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i jak zwykle zapraszamy do Jędrzejowa, do Muzeum Przybkowskich.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
1: No z takiego zaproszenia wprost z ust dyrektora nie można nie skorzystać, prawda? Jan Przybkowski, dyrektor Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, był moim i waszym gościem, opowiadając o tym pięknym miejscu i o tym, skąd te wszystkie zegary w Jędrzejowie się wzięły. I popatrzcie tylko, jak to wszystko się pięknie łączy. Mówimy dziś o Jędrzejowie, mówimy dziś o Muzeum Przybkowskich, mówimy dziś także o tym, skąd te zegary się wzięły, a właściwie to o tym sobie za kilka chwil powiemy, a ja zapraszając was na ciąg dalszy naszej dzisiejszej przygody wspólnej, również spoglądam na zegar. Za moment nastąpi króciutka pauza i wracam.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeszcze nieco ponad kwadrans został nam do pełnej, a my cały czas jesteśmy przy magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik chciałbym, żebyśmy przenieśli się do muzeum w Wiślicy. Muzeum, które pokazuje początki naszej państwowości. Muzeum zostało odnowione za kwotę prawie 28 milionów złotych. Co zostało odnowione? W jaki sposób i dlaczego wyszło z tego świetne muzeum zupełnie w nowej odsłonie? Justynie Rudzkiej opowie kierowniczka obiektu Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: To prawda, muzeum jest nowe. Muzeum otwarliśmy 28 czerwca dla zwiedzających i można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Wszystko, co państwo możecie u nas zobaczyć, jest w nowej oprawie, a rzeczy, które do tej pory nie były widoczne, również są dostępne.
4: No właśnie, co teraz możemy zobaczyć?
3: Obecnie nasze zabytki, które kiedyś funkcjonowały każdy oddzielnie, zostały połączone w jedną trasę zwiedzania z podziemnym korytarzem, 150-metrowym podziemnym korytarzem. Samo zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie archeologicznym, gdzie mamy najstarsze obiekty udostępnione dla zwiedzających. Z pawilonu archeologicznego przechodzimy do podziemnej trasy, która wiedzie wzdłuż fundamentów bazyliki, wchodząc do podziemi kolegiaty, gdzie mamy zakonserwowane wszystkie rzeczy, które już wcześniej były dla zwiedzających dostępne, między innymi nasz najcenniejszy zabytek, czyli płyta orantów. A w samym obejściu wokół bazyliki w tunelu podziemnym mamy ekspozycję i udostępnione zabytki archeologiczne, zabytki ruchome, przedstawione w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, zakonserwowane, piękne do oglądania.
4: Brzmi bardzo ciekawie. Czy zainteresowanie jest duże?
3: Ogromne. Zainteresowanie mamy ogromne. przypomnę, wszystkie bilety należy wcześniej rezerwować poprzez naszą rezerwację online bądź też telefoniczną.
4: Przyjeżdżają do Was mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, czy też mieszkańcy innych regionów?
3: Wachlarz zwiedzających mamy bardzo szeroki. Mamy i dzieci, młodzież z rodzicami, z starszych seniorów, ale także z różnych części Polski. Z województwa świętokrzyskiego naturalne, że co osoby są, ale bardzo dużo jest ludzi z północy Polski oraz z zachodu, ze Śląska.
4: Ta przebudowa waszego muzeum trwała trochę czasu, no i kosztowała trochę środków, gdybyśmy troszeczkę o tym opowiedzieli.
3: Myśmy otwarli plac budowy w październiku 2017 roku. Te prace budowlane, konserwatorskie i archeologiczne trwały przez prawie 4 lata. Muzeum zostało otwarte oficjalnie 26 czerwca i całość inwestycji wynosiła prawie 28 milionów złotych z wkładem funduszy europejskich w 85%, a z dofinansowaniem projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prawie 8% oraz z dofinansowaniem projektu ze środków województwa świętokrzyskiego również w prawie 8%. Więc całość wyniosła, tak jak mówię, niespełna 28 milionów.
4: Te prace trwały jednak kilka lat, bo odnowienie tego wszystkiego, połączenie, odświeżenie wymaga czasu. To nie są takie zwykłe prace, że tak powiem, budowlane, postawić coś na nowo, prawda?
3: Nie, absolutnie nie. Właśnie projekt przez to był skomplikowany, ponieważ musieliśmy tutaj połączyć roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i archeologicznymi. Wszystkie te prace zazębiały się między sobą, więc musieliśmy wszystkie te ekipy na placu budowy jakoś połączyć i zgrać ze sobą, bo najpierw wchodziła budowlanka, później wchodziła archeologia, konserwacja i tak na przemian, ponieważ to prace były na tyle skomplikowane, że były robione wokół bazyliki, wokół stojącej bazyliki od XIV wieku, a więc tutaj też przede wszystkim o dbałość o zabytek. Mieliśmy wszelkie sprawdzenia konstruktorskie, ekspertyzy, żeby nic tutaj się nie stało, dlatego wymiennie musieliśmy polami budować, więc tak, była to. Te prace były bardzo trudne i trwały długo.
4: No ale udało się, zakończyło się sukcesem. Niebywałą atrakcją, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, jest ta podziemna trasa. Gdybyśmy coś o niej powiedzieli.
3: Dzięki finansom pozyskanym z funduszy europejskiej udało stworzyć się unikatowy 150-metrowy podziemny szlak łączący nasze najważniejsze zabytki. Jedna ścieżka turystyczna objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki. Oba te obiekty poddano procesom modernizacji, natomiast trasę zwiedzania zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki, podnieść komfort zwiedzania. Na trasie zwiedzania wokół obejścia możemy podziwiać bezpośrednio w gablotach zabytki archeologiczne, które udało nam się pozyskać, scalić w ramach projektu, ponieważ zabytki były rozproszone w całej Polsce. Udało się część pozyskać jako trwały depozyt, część na własność. Skarby wiślickie, między innymi skarb srebrnych załóżnic znalezionych u nas na jednym z grodzisk, czy skarb srebrnych monet znaleziony na drugim grodzisku, więc to wszystko jest nieprawdopodobnie atrakcyjne, cenne i w nowoczesnej oprawie.
4: No właśnie, bo muzeum kojarzy nam się jednak z takim zwiedzaniem trochę wionącym nudą, bo chodzimy od ekspozycji do ekspozycji, od obrazu do obrazu, od eksponatu do eksponatu, a u was to jednak jest opatrzone taką trochę nowoczesnością, nowoczesną technologią.
3: Ponieważ jest to nowe muzeum, mamy wykorzystane najnowsze techniki wizualizacji obiektów, cyfrowe rekonstrukcje 3D, laserowe hologramy, mapping, ruchome lunety z aplikacją VR, więc te wszystkie nowoczesne techniki dodatkowo uatrakcyjniają zwiedzanie. Można powiedzieć, że żaden zabytek nie jest przedstawiony w taki standardowy, nudny sposób, jakby się wydawało. To wszystko jest nieprawdopodobnie zaskakujące.
4: Czyli jeżeli ktoś wybierze się na wycieczkę do was razem z dzieciakami, no dzieci nie wyjdą od was znudzone.
3: Oj, na pewno nie. Na pewno nie. To mogę zagwarantować, że dzieciom bardzo się podoba, a mieliśmy już trochę tych najmłodszych zwiedzających i naprawdę są zafascynowane muzeum, prezentacją. Także tak, serdecznie zapraszam również tych najmłodszych.
4: A co tam dzieciom podoba się najbardziej?
3: Z Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się lunety z aplikacją VR oraz mapping, który jest pokazywany w samym pawilonie archeologicznym, ale również na trasie podziemnej zachwycone są wizerunkiem Długosza. Choć to chciałabym, żeby pozostało niespodzianką dla zwiedzających.
4: No dobrze, to zostawimy jako taką tajemnicę i obowiązek do zobaczenia podczas wizyty w Muzeum w Wiślicy. Pani zdaniem, jakie są najciekawsze elementy teraz tego nowego muzeum?
3: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nieważne w którym miejscu będziemy w muzeum, w którym momencie zwiedzania, tam wszędzie jest coś innego, coś nowego. Nigdzie nie powtarzają się te techniki, nigdzie nie powtarza się wizualizacja obiektów, więc całe muzeum jest wspaniałe. Nie jestem w stanie wybrać jakiegoś konkretnego elementu.
4: Może jeszcze wróćmy do tych artefaktów archeologicznych, które się u Was pojawiły, bo są jakieś nowe, prawda?
3: Tak, w ramach przeprowadzonego projektu udało nam się scalić wiślicką kolekcję i rzeczy, które do tej pory nie były u nas prezentowane, pojawiły się. To są między innymi skarb srebrnych załusznic, skarby monet z Grodziska, ale w gablotach również prezentujemy zabytki archeologiczne ruchome, które zostały znalezione w trakcie prac inwestycyjnych, czyli teraz, kiedy budowaliśmy korytarz. Ponieważ przy samej budowie musimy pamiętać, że pracowaliśmy w obrębie obiektu zabytkowego, w obrębie cmentarza szkieletowego, a więc tutaj z grobów zostało wydobytych bardzo dużo tych artefaktów, które zostały zakonserwowane i teraz są u nas przedstawiane zwiedzającym. No i oczywiście nie możemy zapomnieć w podziemiach o tym naszym najcenniejszym obiekcie, czyli o płycie Orantów, czyli posadzce krypty datowanej na XII wiek, który jest unikatem w skali Europy.
4: Skarbów u Was co niemiara, więc pozostaje nic innego, tylko powiedzieć zapraszamy, prawda?
3: Serdecznie zapraszam wszystkich zwiedzających do nowo otwartego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
4: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, kiedy muzeum jest otwarte, kiedy można do Was zajrzeć?
3: Muzeum jest otwarte codziennie, bez poniedziałków, a więc muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, od wtorku do piątku od 10 do 18, w weekendy od 11 do 19.
4: I zwiedzać możemy nie tylko w wakacje, ale również później jesienią, czy na przykład zimą.
3: Oczywiście, tym bardziej, że w sezonie jesiennym ruszamy również z warsztatami dla dzieci, więc serdecznie również zapraszam wszystkie szkoły.
4: A na warsztaty tylko i wyłącznie szkoły, czy grupy na przykład takie, że tak powiem, koleżeńskie, jak się pozbierają, to też mogą zawitać?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z warsztatów. Musi się tylko zebrać grupa minimum 10 osób, 10 dzieci.
4: A czego te warsztaty będą dotyczyły?
3: Warsztaty mają bardzo szeroki wachlarz tematyczny, ale przede wszystkim obracają się wokół naszego muzeum, wokół zabytków. Są to tematy powiązane, jak między innymi Mali następcy Długosza, to warsztaty związane z kaligrafią, czy Mały archeolog, to warsztaty znowuż związane bezpośrednio z zabytkami archeologicznymi, pracą archeologów. Także tutaj tematy są bardzo szerokie, ale również dopasowane do grupy wiekowej. Od najmłodszych aż po szkoły ponadpodstawowe.
1: Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak, dziękujemy bardzo. Wprost z Wiślicy, wprost z muzeum traktującego o początkach naszej państwowości. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy muzeach, no to muzea oczywiście organizują wszelkiego rodzaju eventy czy wydarzenia, na których można zobaczyć to i owo. A co jeszcze można zobaczyć? Co jeszcze można zrobić? Gdzie można zrobić? Jak można zrobić? I kiedy można zrobić? Na te pytania już teraz odpowiadamy na antenie.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Dziś trochę o kulturze, a trochę również o historii naszego regionu, ponieważ w latach 70. XX wieku w Kielcach powstał Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, który zrzeszał i koordynował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce. W jego strukturze 1 grudnia 1979 1995 roku rozpoczęło działalność Muzeum Zabawkarstwa, stanowiące zaplecze badawcze dla producentów i projektantów zabawek. W tym czasie muzeum zajmowało jedną salę budynku Muzeum Narodowego przy Placu Partyzantów, a obecnie jest to rynek. 1 czerwca 1982 roku muzeum otrzymało własną samodzielną siedzibę w zabytkowym Spichlerzu Zbożowym przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Pomieszczenia budynku nie spełniały jednak warunków przewidzianych dla obiektów muzealnych i pod koniec 1985 roku ekspozycja została zamknięta. Od tej pory muzeum, nie dysponując własną siedzibą, organizowało jedynie czasowe wystawy swoich zbiorów w różnych polskich muzeach i instytucjach kulturalnych. 1 czerwca 1988 roku nastąpiło otwarcie stałej ekspozycji w trzech salach w budynku biurowym w kamienicy przy ulicy Kościuszki. Z powodu niewielkiej powierzchni wystawowej większość zbiorów znajdowała się w magazynach lub była wypożyczana do innych muzeów. Dopiero w roku 2004 prezydent Kielc Wojciech Lubawski przekazał na siedzibę muzeum zabytkowy XIX-wieczny budynek dawnych hal targowych przy Placu Wolności. Generalny remont budynku zakończono w listopadzie 2005 roku. 9 marca 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej Muzeum Zabawkarstwa zmieniło nazwę na Muzeum Zabawek i Zabawy, a nowa siedziba została oddana do użytku 1 czerwca 2006 roku. Tego dnia po raz pierwszy na wieży zegarowej muzeum pokazała się na miotle świętokrzyska czarownica, która czaruje nas do dziś. A już teraz z Kielc przenosimy się do Jędrzejowa, a dokładnie to do jędrzejowskiego portalu dawny.jędrzejów.eu. Portal powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu Opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918 oraz zbudowanie strony internetowej Jędrzejów dawny i niedawny. Jeżeli interesujecie się historią, polecam bardzo mocno. A zwłaszcza polecam bardzo mocno na wszelkiego rodzaju wakacyjne odkrywanie świętokrzyskich tajemnic. Tym kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: A, ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Cześć, witajcie na 93,2 FM. Pora zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już wakacyjne spotkanie, już oczywiście letnie spotkanie, bo nie tylko wakacje, ale i wysokie temperatury są z nami. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Ale wiecie co, tak na początek, jeżeli już jesteśmy przy wysokich temperaturach, no to oczywiście upał daje się we znaki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale spojrzałem na prognozę pogody i okazuje się, że od środy ma być już dużo chłodniej i to aż temperatura spadnie do zaledwie 20 stopni, co po tak gorącym weekendzie będzie z całą pewnością, no nawet nie wiem, czy nie po prostu jakąś Arktyką. Być może jednak taki właśnie będzie lipiec. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak na razie witam. Nieco chłodno, dlatego że skwar na zewnątrz. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś wakacyjnie, dziś popodróżujemy trochę po naszym województwie. Będą także stałe elementy naszego weekendowego spotkania, a zaczniemy sobie od odwiedzenia wyjątkowej atrakcji w naszym regionie, jaką jest Park Legend Gór Świętokrzyskich. Jeżeli już byliście, to pewnie wiecie, o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zachęcam do tego, żeby park odwiedzić, zwłaszcza w trakcie tych rozpoczętych już wakacji. To nie jedyny temat oczywiście, który przygotowałem dla Was na dziś, bo wszelkiego rodzaju aktualnościami także się zajmiemy. Gotowi? To w takim razie zaczynamy.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
9: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj jakie niewidy, oj jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się namiotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
7: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
9: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, ja przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
7: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
9: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
7: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich, i ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników. I żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Supi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
9: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy. Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową, dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
7: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Supi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
9: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
7: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję, jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić, powołaliśmy tę instytucję kultury, stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna, stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
9: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka, na ścieżce, która trwa około 50 minut. Możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
7: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
9: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
8: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
10: Ewelina Walczak, zapraszam. Po czterodniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna, będący emerytowanym policjantem, został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
11: Około godziny 12:20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
10: W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z kilku województw, Straż Leśna oraz lotnictwo. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura w Jędrzejowie zastosowała wobec niego tymczasowy areszt. Tymczasem o bezpieczny wypoczynek najmłodszych w regionie chcą zadbać urzędnicy. Kieleckie Kuratorium Oświaty uruchomiło specjalne linie interwencyjne dla rodziców na czas wakacji. Przedstawiciele oświaty apelują do opiekunów, by bezwzględnie zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, na jakie natkną się ich dzieci na obozach czy koloniach, podkreśla świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
12: Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zachować zamknięty, wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci.
10: Numery telefonów oraz dane kontaktowe do wizytatorów będą przez całe wakacje dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych kuratorium. Interwencyjne linie pomogą kontrolować sytuację na obozach, z kolei o spokój jeszcze przed samym wyjazdem na urlop dbają mundurowi. Aby wakacje były udane, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Policja uruchomiły punkty kontroli autokarów. Pod lupą kierowcy, jak i stan techniczny pojazdów, bo ten, choć powinien być gwarancją bezpieczeństwa, nie zawsze nią jest. W Jędrzejowie kontrole odbywają się na parkingu przy Centrum Kultury. Z kolei rozpoczynające się żniwa to tradycyjnie najbardziej niebezpieczny czas w rolnictwie. To właśnie w trakcie zbiorów dochodzi w regionie do największych liczby wypadków, które ze względu na udział ciężkiego sprzętu bywają tragiczne w skutkach, mówi Marcin Bajor, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
13: Zawsze to okres zbiorów w rolnictwie przysparza najwięcej pracy strażakom, szczególnie jeżeli chodzi o wypadki, w których dochodzi do obrażeń ciała. Mam tu na myśli zarówno te zdarzenia związane ze zbiorami zbóż, jak i ze zbiorami chociażby ziemniaków, które są dopiero przed nami, a historycznie okazywały się one często bardzo dramatycznymi zdarzeniami.
10: Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło zaledwie w ubiegłym tygodniu w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim, gdzie maszyna rolnicza wciągnęła rękę 13-letniemu chłopcu. Kieleckie schronisko dla zwierząt pęka w szwach i apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność przed wakacjami. W placówce przebywa obecnie 40 psów i aż 100 kotów. Wolontariusze przypominają, że wyjazd na urlop nie może być powodem do porzucenia czworonoga, a opiekę na czas wyjazdu można powierzyć rodzinie lub hotelom dla zwierząt.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo z Eweliną. Jeszcze w ten weekend się usłyszymy, a przy okazji zwierzaków to można je także wziąć ze sobą.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepioło rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się, i to doskonale, w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu. No to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
14: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli. Tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
9: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
14: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński z zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu. Dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Górach Świętokrzyskich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie madejowe łoże, i wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
9: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci ci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza wcielają się aktorzy kieleckich teatrów, Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy Teatru Stefana Żeromskiego.
14: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z Teatru Kubuś, a to z Teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z Kieleckiego Teatru Tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos, i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
9: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
14: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika Świętokrzyskiego Dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewce, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości, jest to czasami no, nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
9: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
14: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
9: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
14: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Supia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
9: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
8: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
15: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Więc tych ciekawych miejsc w Miechęcinie jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Taś Jazy, jak Gród Piastowski, który powstał, i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej Miechęciny. Ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na Zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Krustowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych. Ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji, organizacji ruchu turystycznego, tak aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca. I myślimy również o wspólnym bilecie, który, no myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na Zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
9: O klastrze turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
16: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: A my przechodzimy dalej, przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? Na pewno kilka wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w regionalnej organizacji turystycznej województwa świętokrzyskiego.
17: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
9: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla Świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
17: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować. Ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy za Granicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
9: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
17: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
9: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
17: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Łysogór jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
9: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
17: Albo rajem geologicznym.
9: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami.
17: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
9: No tak, no ale...
17: Bardzo pomocne.
9: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
17: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek.

0: Świętokrzyskie.
1: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
2: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, m.in. Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka, czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie. Niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
1: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demy.
3: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj. Tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki chciałbym, żebyśmy porozmawiali o naszym bezpieczeństwie, dlatego że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w te wakacje nad akwenami wodnymi w naszym województwie i naszym bezpieczeństwem czuwać będą zarówno policjanci, jak i strażacy, o czym mogliśmy dowiedzieć się ze specjalnej konferencji zwołanej przez wojewodę świętokrzyskiego. Posłuchajcie. Funkcjonariusze policji z naszego regionu już od połowy czerwca pełnią służbę przy zbiornikach wodnych, m.in. w Hańczy, m.in. w Cedzynie czy Sielpi. Jakie są inne działania policji i jak będą policjanci dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych?

0: O tym poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Tomasz Jarosz.
1: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca, będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy bardzo i życzymy jak najmniej pracy zarówno dla policjantów, jak i strażaków.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu, właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia, się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
0: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik kieleckiego geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
3: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego Zarządowi Głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90. odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana, w ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
0: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca. Natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka, zakładając jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geoedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: A dziś o prawie okrągłej rocznicy, to znaczy o budynku, który ma prawie okrągłe 100 lat. Przed II wojną światową nosiło nazwę Palas, tuż po wojnie Bałtyk, a pierwszy seans odbył się tam w roku 1926. Budynek mieści się w ścisłym centrum miasta na ulicy Staszica, tuż koło głównego deptaka, czyli ulicy Henryka Sienkiewicza. Budynek obecnie jest własnością gminy. Oczywiście mowa o kinie Moskwa i jego historii. Jest to najstarsze nadal istniejące kieleckie kino. W budynku znajdują się dwie sale kinowe. Sala główna licząca 396 miejsc oraz sala studyjna z miejscem dla 55 osób, a także kawiarnia. Główna sala kina Moskwa, jak już wspomniałem, liczy 396 miejsc i wyposażona jest w system dźwięku Dolby Digital Surround X oraz ekran o powierzchni bliskiej blisko 40 metrów kwadratowych. Bardzo dobra akustyka sali pozwala wykorzystać ją jako miejsce konferencji, szkoleń czy innych wydarzeń artystycznych. Sprzęt nagłaśniający znajdujący się w głównej sali potrafi obsłużyć dźwięk w formacie Dolby Digital Surround, natomiast w sali studyjnej w formacie Dolby Surround. Repertuar dużej sali stanowią głównie filmy komercyjne przeznaczone dla szerokiego grona publiczności. Istnieje możliwość wynajęcia sali pod wszelkiego rodzaju prezentacje, konferencje czy transmisje na żywo. Sala studyjna, czyli druga sala kina Moskwa, ma charakter sali wielofunkcyjnej. Jej kameralny charakter wykorzystywany jest również do seansów, nie tylko do seansów repertuarowych, ale również jako miejsc szkoleń, spotkań firmowych czy pokazów zamkniętych. Obie sale, poza prezentowaniem repertuaru filmowego, wykorzystywane są również do organizowania spotkań, również tych miejskich. W kinie organizowane są pokazy filmów artystycznych, niekomercyjnych, dokumentalnych i wielu innych mniej znanych publiczności. Odbywają się tam także przeglądy filmów alternatywnych oraz premiery filmowe. W roku 2019 przed kinem odsłonięto ławeczkę filmoznawcy i animatora kultury Andrzeja Koziei. A jeżeli już jesteśmy przy historii, to ja chciałbym polecić waszej uwadze stronę dawny.jędrzejów.pl. Jest to portal, który powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918. Więcej szczegółów na temat tej monografii i całego projektu znajdziecie, odwiedzając tę właśnie stronę. Polecam serdecznie. No to chyba teraz już nie macie żadnych wątpliwości, gdzie i na co warto się wybrać. I tym właśnie kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Michał Pustuła, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
7: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
6: Kiedy wyruszasz?
7: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Dzień dobry, witajcie, cześć. Zaczęły się wakacje, a my zaczynamy już teraz nasze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam oczywiście na nasze spotkanie. Przy okazji dopytuję się, jak tam wasze wakacje, czy już zdążyliście się do nich przyzwyczaić, czy jeszcze jesteście w trybie nauki, czy też po prostu już wszystko zapięte i zaplanowane na ostatni guzik, a być może nastawiacie się na jakieś spontaniczne wakacyjne wyjazdy. Napiszcie o tym. michał.pustuła@radioagora.pl. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to u was w tym roku wygląda.
11: Kilka słów o tym, czym dziś zajmować się będziemy. Na pewno odwiedzimy Chęciny i okolice. Będziemy również w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Zajmiemy się również regionalną organizacją turystyczną. Będziemy także w tokarni sprawdzać działanie aplikacji, dzięki której możemy zwiedzić park etnograficzny. Oprócz tego trochę opowiemy sobie o muzeum sportowym, które dotyczy naszego klubu najlepszego szczypiorniakowego, czyli po prostu piłki ręcznej, czyli mówić będziemy oczywiście o tym temacie. A oprócz tego odwiedzimy na koniec także Muzeum w Wiślicy i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. To wszystko w ciągu najbliższej godziny. Rzecz jasna, nie zabraknie także za chwil kilka przeglądu wydarzeń tygodnia. Najpierw jednak zaczniemy właśnie od spotkania z przewodniczką Dorotą Czesak, autorką książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. No to zapinamy pasy i jedziemy na wycieczkę, tak zwaną jednodniówkę.
9: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
12: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcin sporo pieniędzy w to, żeby państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy i wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli zamek w Chęcinach, to na pewno Noce na zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin. Warto na coś takiego się wybrać. Teatr Ognia, wystrzały z armat. Rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
11: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
12: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
11: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
12: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, do tego, że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki, rynek górny, rynek dolny, po kapitalnym remoncie, więc warto przejść, warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto, warto zwiedzić nasze kościoły, kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią, jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach, a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły, także już tutaj studzę zapędy, bo niektórzy
11: może
12: chcieliby nosić, przenosić.
11: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego
12: Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka, także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
11: Właśnie, jeżeli już stoimy, jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
12: Który to kierunek? Gdzie?
11: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód. Północny zachód, to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtych
12: dokładnie
11: okolicach.
12: Dokładnie tak.
11: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
12: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęciny otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czym zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne
11: cokolwiek
12: skały. To są skały... kolor morski, coś ci mówi?
11: Niebieski.
12: No powiedzmy, że
11: pamiętaj,
12: tak.
11: Pamiętaj, że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
12: No właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
11: jest,
12: i Dwór
11: tak.
12: Starostów. A proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
11: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny. Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa.
12: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o Jaskinię Raj. Dlatego, że Jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam były jakieś wyłączenia, jakieś gwiazdki, że z wyłączeniem Jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
11: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy. I co potem? Schodzimy w dół, w górę. Mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
12: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jeden z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa zostawiamy auto, wspinamy się na górę zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
11: I nie serwują już napojów.
12: Tego nie wiem, trzeba by iść do ojca Pawła, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, może gdzieś tam komuś.
11: I widzisz, i tutaj doszliśmy do takiego tematu, który również chciałem poruszyć, ponieważ po pierwsze mamy, co prawda, i mówimy o wycieczkach jednodniowych, ale mamy również, no czasami tak bywa, że a to popsuje się samochód, a to po prostu gdzieś zabalujemy. Musimy gdzieś przenocować.
12: Z obiektami hotelarskimi w naszym województwie nie chcę powiedzieć, że jest problem. Ja tutaj cały czas podkreślam, że ja się przede wszystkim zajmuję turystyką zbiorową, czyli grupy 30, 40, 50 osób. Mamy piękne hotele, 3-4-gwiazdkowe, nowe. No tylko nie wszystkich na te hotele stać po prostu. Gdzieś tam kuleje ta baza hoteli 3-gwiazdkowych, ale takiej średniej klasy, żeby można było przyjąć turystę w dosyć dobrym standardzie i w dobrej cenie. Ja osobiście bardzo polecam schroniska. W Chęcinach mamy bardzo dobre schronisko młodzieżowe. Pozdrawiam wszystkich ze schroniska. Na Nowinach, Sitkówka Nowiny, wspaniałe schronisko. Także może warto rzeczywiście przenocować w hotelu czy w obiekcie o niższym standardzie, ale rzeczywiście z dobrą ceną.
11: Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, autorka książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego, była moim i waszym gościem, zapraszając i oprowadzając nas po swoich okolicach, czyli po Chęcinach. Dziękujemy bardzo. Oczywiście do Chęcin jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach i to pewnie nie raz, chociażby dzisiaj będziemy mówić o aplikacji Blisko Chęcin, dzięki której zwiedzić możemy tokarnię i parket nogi. A już teraz widzę, że pora najwyższa na...
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
13: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przejdzie potężną cyfrową rewolucję. Placówka otrzymała blisko 10 milionów złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury IT, modernizację systemów oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Pieniądze pozwolą na lepsze zabezpieczenie danych pacjentów przed atakami hakerskimi oraz na zakup nowoczesnego monitoringu sal i oddziałów. W ramach projektu wszystkie budynki szpitala zostaną połączone siecią światłowodową, pojawi się nowy sprzęt komputerowy, elektroniczny obiekt dokumentów oraz system e-rejestracji, a finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2028 roku. Żerują na ludzkiej krzywdzie i wyciągają ręce po gigantyczne pieniądze. Świętokrzyski ZUS ostrzega przed oszustami mataczającymi przy świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS.
14: Ostrzegamy przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Ta obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna, wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy, jeśli przyjdziemy nawet do nas, pomogą taki wniosek złożyć.
13: W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast alarmować policję lub zadzwonić do Centrum Kontaktu ZUS. Dwie specjalne linie turystyczne połączą w te wakacje najpiękniejsze i najbardziej popularne zakątki Kielc. Na ulice miasta wyjadą autobusy oznaczone symbolami CK1 i CK2, mówi Agata Wojda, prezydent Kielc.
15: Ja, która mieszkańcom ma usprawnić komunikację po mieście, ma usprawnić odwiedzanie tych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje, aktywności, gdzie są punkty, do których warto zajrzeć, ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta, żeby dać im taką wskazówkę i taką topografię, co warto w mieście zwiedzić. Oczywiście będzie na tej trasie kielecka kadzielnia, będzie telegraf, będzie wiecznia, będzie ogród botaniczny, będzie dworzec autobusowy, będzie kielecki rynek.
13: Linie turystyczne będą kursować w każdą sobotę i niedzielę aż do końca wakacji. Nawet 200 osób dziennie odwiedza Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, by odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedwakacyjny ruch w urzędach ruszył pełną parą, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
16: To prosty sposób, by zadbać o zdrowie i portfel podczas wypoczynku. Ten dokument może pomóc w sytuacji nagłej choroby lub konieczności skorzystania z opieki medycznej poza granicami Polski. Umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju, a chodzi o kraje Unii Europejskiej oraz państwa m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
13: Aby uniknąć stania w kolejkach, wnioski o kartę zdrowia warto składać przez internet. W tym roku pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ wydali już ponad 19 tysięcy kart EKUS.
10: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak, a wy sprawdźcie ważność swojej karty. Ja wyjeżdżając na początku czerwca zorientowałem się, wychodząc właściwie z domu, że moja karta była ważna do 15 maja. No niestety, pojechałem bez.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia już za nami, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o miejscu, które wjeżdżając do Kielc od strony Krakowa, czyli od Jędrzejowa, czy od Chęcin, jak kto woli, widać na pierwszy rzut oka i nie da się nie zauważyć wzgórza, na którym obecnie stoi sobie klasztor. Ale przecież nie zawsze tak było, bo ta historia karczówkowskiego wzgórza nie dość że jest 800-letnia, to jeszcze zostanie opisana w powstającej cały czas monografii, która prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej opasłych, mówiąc kolokwialnie, dzieł dotyczących jednego miejsca w naszym regionie. No i właśnie do tego miejsca chciałbym, żebyśmy wybrali się dziś wraz z historykiem Stanisławem Szerekiem.
9: Mieszkańcy Świętokrzyskiego mają głos.
17: Naprawdę historia karczówki to jest 800 lat, bo to jest koniec XIII wieku, gdzieś tam rozwija się malutkie miasto Kielce w XIII wieku i obok pojawiają się górnicy, warkowie, szukają rudołowiu, rud miedzi, rud żelaza, to jest XIII-XIV wiek i wtedy według pewnych dokumentów, śladów, oni się pojawiają i na Karczówce. Czyli ja uważam, że mówiąc o historii karczówki, to trzeba zacząć od po opowiedzieć trzeba o dwóch filarach. Jeden filar to jest ta historia gospodarcza tych terenów, bo to się tak zaczęło, że ta góra była zryta jak kretowisko, co chwilę były kopce, obok kopcy zapadnięte szyby, dukty, gdzie po prostu ci gwarkowie przez te parę wieków, a można powiedzieć, że wokół Karczówki w okolicy to przez 8 wieków, bo od końca XIII po XX wiek, przecież jeszcze w XX wieku były tutaj czynne kopalnie na Dalnej Górze, kopalnia Barbara. To była ta historia właśnie gospodarcza. Gdyby się nie zdało na początku XVI wieku, że wielka osoba dla tego miejsca, biskup Szyszkowski, ufundował tu klasztor, najpierw kościół, a potem klasztor. I są dwa przypuszczenia, dlaczego to ufundował. Jedno wynika z jakichś tam dokumentów jego, że zaraza ominęła Kielce, doszła aż nawet do Białogona. Na początku XVII wieku ominęła Kielce. No i to było powodem, że jako wotum dziękczynne ufundował tutaj ten górniczy kościółek, który potem się rozrósł do klasztoru, do tych zabudowań gospodarczych. Drugie badanie, i to aktualne takie badanie historyków dzisiaj, to też kierują uwagę na fakt, że w XVI wiek to się skończyło średniowiecze, ludzie potrzebowali świeżego powietrza, przestrzeni, powstawały przez Bernardynów organizowane te kalwarie, drogi krzyżowe, no w 1600 kalwaria Zeprzydowska, tu u nas prawdopodobnie 1645 rok, więc po prostu Karczówka zaczęła istnieć potem z tego powodu, że tu powstał klasztor. Bo jeżeli by tego się nie zdarzyło, tak jak na okolicznych górach, no blisko, mamy Brusznię. Na Bruszni mamy, tak jak na Karczówce, ślady po kopalniach i nic więcej. A tu mamy obiekt, który jest oryginalny w skali naszego miasta, w skali naszego województwa, bo jest to klasztor, który praktycznie jest niezmieniony od tych prawie 400 lat, a do tych 400 lat, bazując na idei powstania tutaj klasztoru, czyli bazując na 2 maju 1624 roku, wtedy kiedy biskup Szyszkowski podpisuje dokument o erygowaniu tutaj kościoła na Karczówce, no to jest właśnie za 9 lat mamy uroczystość takiego poważnego jubileuszu. Ja o tym mówię dlatego, że właśnie aktualnie od paru lat z grupą naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tam rozmawiamy, jesteśmy po rozmowach z 8 osobami. Niektóre te osoby są nawet z Krakowa, nie tylko z naszego uniwersytetu, ale tam jest i taki doktor Bernardyn też. Po prostu powstaje monografia Karczówki. Powstaje monografia, która będzie miała kilka części. No i właśnie w tej pierwszej części to będą autorzy, to pan doktor Michta pisze właśnie o powstaniu tej fundacji, jak to wyglądało, jak najpierw powstał kościół według praw kościelnych, potem się to rozrastało do klasztoru, potem się pojawili Bernardyni, to też nowe rzeczy są odkrywane, jak to wszystko wyglądało, bo wiemy, że przeciwni ich tutaj byli Paulini z Częstochowy. Pani Elżbieta Wierzba pisze o biskupie Szyszkowskim, który był, niektóre źródła podają, że był przyjacielem Karola Boromeusza. To nie jest prawda, bo to wiekowo się nie zgadza. On, biskup Szyszkowski, był zafascynowany właśnie Karolem Boromeuszem, kardynałem Kościoła, uważanego za jednego z najwybitniejszych kardynałów Kościoła, bo on stworzył wiele reform takich kościelnych w czasie II Soboru Trydenckiego, któremu on jakoś go głównie organizował. No, też będzie taka pełna informacja o tej postaci. Zresztą przez pewien okres to ten konwent Bernardynów się nazywał pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza tutaj na Karczówce. My mało eksponujemy tą właśnie postać tego świętego, a on zmienił kościół, tak jak dobrze pamiętam. To efektem właśnie Soboru Trydenckiego było to, że w kościele powstało tabernakulum, powstał konfesjonał. Możemy sobie domniemywać, jak to kiedyś wyglądało. No może wierni nie byli tak nawet dopuszczeni, jak dzisiaj jesteśmy. A potem kolejne tomy będą też bardzo bogate, bo będzie to tom o architekturze Karczówki, o wnętrzach, o wystroju, o tych przedmiotach ruchomych. To będzie taki jeden tom. No musi być tom właśnie o gospodarzach, czyli mówiłem, ksiądz Bernardyn, ojciec Sitnik, od Bernardynów z Krakowa, były dyrektor archiwum Bernardynów w Krakowie, pisze właśnie historię Bernardynów tutaj na Karczówce. A do tej historii Bernardynów dochodzi zaraz historia sióstr sercanek. I też już kontakt mamy z tymi siostrami. One przecież, tak jak Bernardyni, to byli 233 lata, plus 50 lat samotnie ojciec Kolumbin Tomaszewski. No to siostry sercanki były tu od 1918 do 1957. I to też bogata historia, bo w tym okresie II wojny światowej praktycznie na oczach Niemców drukarnie tutaj miały, pomagały partyzantom, cierpiały z tego powodu, jak i księża, którzy wtedy byli tutaj właśnie bo ksiądz, który, jak wybuchła II wojna światowa, ksiądz Szczepan Domagała, Niemcy go wsadzili do obozów za to, że po prostu miał taką postawę patriotyczną, że zarzut, że słuchał radia, między innymi był tu katowany na dziedzińcu, są jego wspomnienia. Potem skończył w Dachau, był królikiem doświadczalnym, już po wojnie był proboszczem w Piekoszowie. A na koniec tego okresu II wojny światowej, to na Karczówce, czy już jak się skończyła II wojna światowa, to nastał ksiądz Stanisław Ziółkowski, który znowuż też smutna historia, bo w 1946 roku we wrześniu go zastrzelił policjant w lesie na Karczówce. No. Ciekawa historia między tym okresem od księdza Domagały do księdza Ziółkowskiego. Na Karczówce byli księża redemptoryści, czterech ich było. No to będzie w kolejnych tomach to ukazane, no i na końcu będzie historia Palotynów, no bo już mamy ich od 1957, po wielkich perypetiach, są do dzisiaj, czyli już ponad 50 lat. To już też jako współautor pewną część tego opracowania aktualny rektor ksiądz Jan właśnie popełni. Ogromny temat. To jest sprawy związane z tym górnictwem właśnie. To są różne rody tutaj zaangażowane i rody Szembeków. Tu podobno była chowana rodzina Szembeków. Tablica epitafijna była w kościele Szembeka, jednego bohatera spod Chocimia. Znamy już też tej tablicy, może ją kiedyś reaktywujemy, żeby tutaj ona pokazała się. To wszystko to tak wygląda, że Karczówka, no chyba można powiedzieć, że ona jest zakodowana w sercach, w spojrzeniu Kielczan. To spojrzenie świadomie powiedziałem, bo jednak jakąś wartość estetyczną Karczówka prezentuje. No. Są obrazy z XVIII wieku, z XIX, które pokazują Karczówkę. Te obrazy są i w Muzeum Narodowym w Krakowie, i w Muzeum Narodowym w Warszawie, i w Radomiu są ryciny takie dotyczące Karczówki. A wiemy, że te kilkadziesiąt lat temu, w tym XX wieku, no to mieliśmy artystów, tu nawet lokalnych, którzy malowali Karczówkę. No to najprostszy przykład to dwóch braci Prausów, prawda? Ja mówię, że to są Kieleccy Kossakowie. Bywali tu na Karczówce, malowali Karczówkę, a potem między innymi z tych wszystkich powodów mnie się też udało z grupą przyjaciół tak na przełomie wieków organizować tu plenery malarskie na Karczówce przy pomocy oczywiście księży Palotynów. No i przez te 7 lat to mieliśmy ponad 200 malarzy, którzy tak średnio licząc, jak namalowali 5 obrazów, to jest 1000 karczówek. Ktoś może się uśmiechnąć, ale 1000 karczówek wisi w domach kieleckich, w domach w Polsce, no bo niektórzy to na prezenty dla rodziny kupowali te obrazy i tak dalej, a nawet za granicą, za granicę te obrazy pojechały. No bo Karczówka jest oryginalnym miejscem z tego powodu, że ją faktycznie można malować, fotografować ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa. No.
11: A patrząc z Karczówkowskiego wzgórza właśnie na południe, o którym przed momentem wspomniał mój gość, historyk Stanisław Szrek, można pewnie dojrzeć Zamek Królewski w Chęcinach. A stojąc na Zamku Królewskim w Chęcinach, można pewnie też dojrzeć park etnograficzny w Tokarni. I właśnie do Tokarni chciałbym was teraz zabrać, żebyśmy pozwiedzali park ze specjalną aplikacją, o której opowie nam rzeczniczka prasowa Muzeum Wsi Kieleckiej, Beata Ryj.
18: To był nasz pomysł autorski, który tutaj się narodził w Muzeum Wsi Kieleckiej. Oczywiście przedsięwzięcie było dosyć drogie, więc gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyby nie programy, które minister otwiera nam co roku i daje takie szanse, nie moglibyśmy tego pomysłu zrealizować. To było naszym marzeniem, ponieważ Park Etnograficzny w Tokarni jest miejscem, który zachowuje nie tylko architekturę drewnianą, ale również zachowuje ten krajobraz dawnej wsi. Więc umiejscawianie kierunkowskazów, tablic informacyjnych, ten krajobraz by ewidentnie zaszpeciło. Na to też zwracają uwagę filmowcy, którzy nas odwiedzają bardzo licznie, bo skansen jest ich ulubionym miejscem. Mieliśmy już świętej pamięci już Krzysztofa Krauzego, który kręcił tutaj fragmenty do Papuszy. Mieliśmy także Filipa Bajona, który tutaj realizował Śluby Panieńskie. I mieliśmy także filmowców z Bollywood, którzy byli byli zachwyceni kościółkiem, wiatrakami i którzy również akcję z jednego ze swoich filmów umieścili właśnie w skansenie. Natomiast oni podkreślają, że walorem naszego skansenu jest fakt, że on nie jest szpecony tymi dodatkowymi jakimiś elementami informacyjnymi. Kochamy filmowców, jesteśmy zawsze dla nich, czekamy na nich z otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że skoro było już Bollywood, to będzie i Hollywood, więc przygotowujemy się na to intensywnie. No, ale też jest oczekiwanie turystów, prawda, którzy chcą mieć bardzo bogatą informację o obiektach, które zwiedzają. Pewnie, że są przewodniki, które można sobie ze sobą zabrać i wertować kartki, ale to już odchodzi powoli w niepamięć i coraz więcej turystów, właściwie nie ma turystów, bo nawet są badania, że właściwie 70% turystów, którzy nas odwiedzają, dysponuje smartfonami, telefonami, tabletami. W związku z tym no, trzeba też jakby to wziąć pod uwagę przy jakiejś perspektywie dalszego rozwoju. I stąd też nasz pomysł, aby właśnie stworzyć aplikację na systemy mobilne, która by była przewodnikiem, ale która też by łączyła elementy edukacyjnej.
11: O aplikacji i jej działaniu opowiadała Beata Ryń z Muzeum Wsi Kieleckiej. Dziękujemy bardzo. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich nowinek technologicznych, które towarzyszą nam na co dzień, ja wiem, że musimy z nimi być za pan brat, ale z drugiej strony to myślę, że akurat w tym przypadku to opowieści dobrych przewodników są absolutnie niezastąpione, a takich w naszym regionie nie brakuje.
9: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: No to już prawie połówka za nami, połówka oczywiście programu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że cokolwiek innego. Powoli zbliżamy się również do wpół do, natomiast teraz mówić sobie będziemy trochę na temat sportu, a dokładnie to na temat muzeum, które od 2024 roku, od wiosny tego właśnie roku, otwarte jest dla zwiedzających w hali Legionów, a jest to muzeum, które powstało w związku z 65. rocznicą istnienia pięknego klubu sportowego, klubu oczywiście piłki ręcznej, czyli Iskra Kielce. Oczywiście w międzyczasie klub parokrotnie zmieniał swoją nazwę, no ale w sercach kibiców ta jedna, jedyna nazwa zawsze jest i chyba pozostanie. I właśnie dlatego tak nazywa się to muzeum. O szczegółach już teraz na antenie. Posłuchajcie zresztą sami.
9: Sportowe Świętokrzyskie.
11: Muzeum Historii Klubu Iskry Kielce to jest miejsce, na które zdaje się, że czekali nie tylko kibice, ale sportowcy także.
19: Nie tylko kibice, nie tylko sportowcy, także sądzę mieszkańcy regionu i po prostu wszyscy, którzy interesują się piłką ręczną.
11: A tych w regionie świętokrzyskim nie brakuje, zresztą nie ma się co dziwić. W końcu nie bez kozery i nie bez przyczyny mówi się o tym, że Kielce są stolicą polskiej na pewno piłki ręcznej, jeżeli nie europejskiej. Pani Aniu, podobno aż 600 sztuk przeróżnych eksponatów znalazło się w gablotach nowego muzeum, którego otwarcie będzie w przedostatni dzień lutego, czyli 28. No to w takim razie uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy, co ciekawego będzie można tam w tych gablotach zobaczyć, co się znalazło, co to za eksponaty, skąd one się wzięły. Mówmy o wszystkim.
19: Tak, eksponatów zewidencjonowaliśmy ponad 600 sztuk. Nie wszystkie się znajdą w gablotach, bo po prostu już nie ma na nie miejsca, ale planujemy drugi etap z rozbudową. Generalnie znalazły się koszulki, szaliki, flagi, bębny, zdjęcia, bilety, karnety, foldery, programy meczowe, masa dokumentów, masa kontraktów, pieczątek, dyplomów, nagród, różnych statuetek i naprawdę bardzo, bardzo dużo innych dziwnych rzeczy.
11: To jest historia bardzo bogata, ponieważ to blisko 60 lat i tych eksponatów, no nie ma się co dziwić, że jest aż tyle. Proszę powiedzieć, skąd one pochodzą? Czy to są klubowe eksponaty wyciągnięte gdzieś z archiwum, czy są to przedmioty podarowane przez fanów?
19: Część rzeczy należy do klubu lub pracowników klubu, przyniesie po prostu swoje pamiątki tutaj do muzeum, ale część należy do byłych trenerów, byłych zawodników, obecnych trenerów, rodziców, także różnych osób, które przez te niespełna 60 lat były związane z działalnością klubu.
11: A czy był jakiś taki eksponat, który jak zobaczyliście, to zrobiły wam się ogromne oczy jak piłka do szczypiorniaka i powiedzieliście: wow, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest?
19: To znaczy tak, ja niespełna 8 lat temu pisałam książkę 50 lat historia mistrzów i wtedy już część rzeczy widziałam, tak? I udało się pozyskać te rzeczy, aby one zawisły też i w muzeum. Na przykład jest to pierwsza umowa pierwszego trenera, pana Wacława Mozera, z 1 września 65 roku, która świadczy o tym, że właśnie tego dnia powstał klub. Mhm. Na pewno jest to masa notatek, ręcznych rysunków, taktyk rozrysowanych kilku kolejnych trenerów z lat 60. Na pewno jest to piłka z 67 roku. Cała masa różnych bardzo starych biletów jeszcze z Halina Krakowskiej, flaga sektorowa na przykład z Halina Krakowskiej, czy no, cała kolekcja medali od, począwszy od roku 80, od pierwszego medalu, który był pierwszym, tak? Brązowy medal w 80 roku był pierwszym, którym klub, drużyna zdobyła.
11: Wiem, że również do muzeum, tak jak pani zresztą powiedziała, pamiątki przynosili kibice. Czy było wśród tych przyniesionych rzeczy coś, co wywarło na was największe wrażenie?
19: Tak, właśnie flaga z krakowskiej, gdzie mamy dużo zdjęć z tą flagą. Ona jest z autografami zawodników z 99 roku. Po zdobyciu kolejnego mistrza Polski zawodnicy na parkiecie po prostu ją całą podpisali i w tej chwili ona wisi w jednej z gablot.
11: No właśnie, wisi w jednej z gablot, mówimy o gablotach, o eksponatach, ale tak naprawdę to nie powiedzieliśmy tego, gdzie te wszystkie eksponaty będą do zobaczenia i gdzie można się na nie natknąć.
19: W tej chwili mamy zagospodarowanych 5 ogromnych wnęk pod trybunami, zarówno w lewym, jak i w prawym korytarzu w hali Legionów na piętrze, plus 3 stojące gabloty, takie przeszklone na korytarzu przy oknach.
11: Czyli ta wystawa, czy ja dobrze rozumiem, że ona będzie dostępna dla kibiców, którzy będą przychodzili na mecze, czy ona będzie po prostu na co dzień również, jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, to będzie mógł również wejść i pooglądać?
19: W trakcie dni meczowych wystawa będzie dostępna dla osób, które mają bilet lub karnet na dany mecz. No i będą tak jak są wpuszczani przed meczem, czyli 2 godziny przed meczem na halę. Ale w pozostałe dni poza poniedziałkiem można od 10 do 16 swobodnie zwiedzać. Niewymagane są bilety.
11: Czyli jak poza poniedziałkiem, no to tutaj nam się już robi takie klasyczne muzeum, ale rozumiem, że bez kapci na nogach.
19: Nie, bez kapci na nogach. Jest to prawdziwe muzeum, tak? Myśmy je zarejestrowali, więc to jest prawdziwy obiekt muzealny z historią, z ekspozycją, która ma też wartość kulturową i historyczną. To nie jest tylko ekspozycja klubowo-kibicowska, ale też i no, mam wrażenie, że bardzo dużo będzie takich artefaktów, które są związane po prostu z historią i z działalnością.
11: Pani Aniu, ta historia cały czas się pisze, bo oczywiście drużyna doskonale sobie radzi w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich, a nawet światowych. Rozumiem, że tych eksponatów będzie z czasem jeszcze przybywać.
19: To jest na razie dopiero pierwszy etap muzealny. Już jest w planach rozpoczęty drugi etap. Muzeum będzie poszerzono multimedia o dodatkowe atrakcje dla kibiców, takie, których będzie można dotknąć. Także liczymy na to, że uda nam się zagospodarować kolejne wnęki, które na razie stoją puste. I no, pracujemy nad tym, aby to muzeum

0: Jakie były jego początki? Dlaczego akurat zegary, a nie termometry, albo akwaria, albo cokolwiek innego? Na te pytania mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedzi wraz z dyrektorem Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Janem Przybkowskim.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
1: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
0: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych. Ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przybkowskich, tutaj można postawić znak równości. Ale od czego to wszystko się zaczęło? Jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
1: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych. Zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Feliks posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
0: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przybkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
1: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
0: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy, albo z zimowego na letni, ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
1: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i w gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas, także i nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają. Czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy i dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, No, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy

0: kiedy mierzymy czasem letnim, i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
1: No tak, ale
0: teraz wracamy do czasu właściwego dla zegarów słonecznych.
2: Jeżeli mamy taką wiedzę, to również sobie możemy poradzić z tym, żeby określić na podstawie czasu słonecznego, która jest godzina. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i jak zwykle zapraszamy do Jędrzejowa, do Muzeum Przybkowskich.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
2: No z takiego zaproszenia wprost z ust dyrektora nie można nie skorzystać, prawda? Jan Przybkowski, dyrektor Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, był moim i waszym gościem, opowiadając o tym pięknym miejscu i o tym, skąd te wszystkie zegary w Jędrzejowie się wzięły. I popatrzcie tylko, jak to wszystko się pięknie łączy. Mówimy dziś o Jędrzejowie, mówimy dziś o Muzeum Przybkowskich, mówimy dziś także o tym, skąd te zegary się wzięły, a właściwie to o tym sobie za kilka chwil powiemy, a ja zapraszając was na ciąg dalszy naszej dzisiejszej przygody wspólnej, również spoglądam na zegar. No, za moment nastąpi króciutka pauza i wracam.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Jeszcze nieco ponad kwadrans został nam do pełnej, a my cały czas jesteśmy przy magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik chciałbym, żebyśmy przenieśli się do muzeum w Wiślicy. Muzeum, które pokazuje początki naszej państwowości. Muzeum zostało odnowione za kwotę prawie 28 milionów złotych. Co zostało odnowione? W jaki sposób i dlaczego wyszło z tego świetne muzeum zupełnie w nowej odsłonie? Justynie Rudzkiej opowie kierowniczka obiektu Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: To prawda, muzeum jest nowe. Muzeum otwarliśmy 28 czerwca dla zwiedzających i można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Wszystko, co Państwo możecie u nas zobaczyć, jest w nowej oprawie, a rzeczy, które do tej pory nie były widoczne, również są dostępne.
5: No właśnie, co teraz możemy zobaczyć?
4: Obecnie nasze zabytki, które kiedyś funkcjonowały każdy oddzielnie, zostały połączone w jedną trasę zwiedzania z podziemnym korytarzem, 150-metrowym podziemnym korytarzem. Samo zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie archeologicznym, gdzie mamy najstarsze obiekty udostępnione dla zwiedzających. Z pawilonu archeologicznego przechodzimy do podziemnej trasy, która wiedzie wzdłuż fundamentów bazyliki, wchodząc do podziemi kolegiaty, gdzie mamy zakonserwowane wszystkie rzeczy, które już wcześniej były dla zwiedzających dostępne, między innymi nasz najcenniejszy zabytek, czyli płyta Orantów. A w samym obejściu wokół bazyliki w tunelu podziemnym mamy ekspozycję i udostępnione zabytki archeologiczne, zabytki ruchome, przedstawione w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, zakonserwowane, piękne do oglądania.
5: Brzmi bardzo ciekawie. Czy zainteresowanie jest duże?
4: Ogromne. Zainteresowanie mamy ogromne. Wszystkie bilety należy wcześniej rezerwować poprzez naszą rezerwację online bądź też telefoniczną.
5: Przyjeżdżają do was mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, czy też mieszkańcy innych regionów?
4: Wachlarz zwiedzających mamy bardzo szeroki. Mamy i dzieci, młodzież z rodzicami, z starszych seniorów, ale także z różnych części Polski. Z województwa świętokrzyskiego naturalne, że co osoby są, ale bardzo dużo jest ludzi z północy Polski oraz z zachodu, ze Śląska.
5: Ta przebudowa waszego muzeum trwała trochę czasu, no i kosztowała trochę środków, gdybyśmy troszeczkę o tym opowiedzieli.
4: Myśmy otwarli plac budowy w październiku 2017 roku. Te prace budowlane, konserwatorskie i archeologiczne trwały przez prawie 4 lata. Muzeum zostało otwarte oficjalnie 26 czerwca i całość inwestycji wynosiła prawie 28 milionów złotych z wkładem funduszy europejskich w 85%, a z dofinansowaniem projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prawie 8% oraz z dofinansowaniem projektu ze środków województwa świętokrzyskiego również w prawie 8%. Więc całość wyniosła, tak jak mówię, niespełna 28 milionów.
5: Te prace trwały jednak kilka lat, bo odnowienie tego wszystkiego, połączenie, odświeżenie, wymaga czasu. to nie są takie zwykłe prace, że tak powiem, budowlane, postawić coś na nowo, prawda?
4: Nie, absolutnie nie. Właśnie projekt przez to był skomplikowany, ponieważ musieliśmy tutaj połączyć roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i archeologicznymi. Wszystkie te prace zazębiały się między sobą, więc musieliśmy wszystkie te ekipy na placu budowy jakoś połączyć i zgrać ze sobą, bo najpierw wchodziła budowlanka, później wchodziła archeologia, konserwacja i tak na przemian, ponieważ to prace były na tyle skomplikowane, że były robione wokół bazyliki, wokół stojącej bazyliki od XIV wieku, a więc tutaj też przede wszystkim o dbałość o zabytek. Mieliśmy wszelkie sprawdzenia konstruktorskie, ekspertyzy, żeby nic tutaj się nie stało, dlatego wymiennie musieliśmy polami budować, więc tak, była to te prace były bardzo trudne i trwały długo.
5: No ale udało się, zakończyło się sukcesem. Niebywałą atrakcją, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, jest ta podziemna trasa. Gdybyśmy coś o niej powiedzieli.
4: Dzięki finansom pozyskanym z funduszy europejskiej udało stworzyć się unikatowy 150-metrowy podziemny szlak łączący nasze najważniejsze zabytki. Jedna ścieżka turystyczna objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki. Oba te obiekty poddano procesom modernizacji, natomiast trasę zwiedzania zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki, podnieść komfort zwiedzania. Na trasie zwiedzania wokół obejścia możemy podziwiać bezpośrednio w gablotach zabytki archeologiczne, które udało nam się pozyskać, scalić w ramach projektu, ponieważ zabytki były rozproszone w całej Polsce. Udało się część pozyskać jako trwały depozyt, część na własność, skarby wiślickie, między innymi skarb srebrnych załóżnic znalezionych u nas na jednym z grodzisk, czy skarb srebrnych monet znaleziony na drugim grodzisku, więc to wszystko jest nieprawdopodobnie atrakcyjne, cenne i w nowoczesnej oprawie.
5: No właśnie, bo muzeum kojarzy nam się jednak z takim zwiedzaniem trochę wionącym nudą, bo chodzimy od ekspozycji do ekspozycji, od obrazu do obrazu, od eksponatu do eksponatu, a u was to jednak jest opatrzone taką trochę nowoczesnością, nowoczesną technologią.
4: Ponieważ jest to nowe muzeum, mamy wykorzystane najnowsze techniki wizualizacji obiektów, cyfrowe rekonstrukcje 3D, laserowe hologramy, mapping, ruchome lunety z aplikacją VR, więc te wszystkie nowoczesne techniki dodatkowo uatrakcyjniają zwiedzanie. Można powiedzieć, że żaden zabytek nie jest przedstawiony w taki standardowy, nudny sposób, jakby się wydawało. To wszystko jest nieprawdopodobnie zaskakujące.
5: Czyli jeżeli ktoś wybierze się na wycieczkę do was razem z dzieciakami, no dzieci nie wyjdą od was znudzone.
4: Oj, na pewno nie. Na pewno nie. To mogę zagwarantować, że dzieciom bardzo się podoba, a mieliśmy już trochę tych najmłodszych zwiedzających i naprawdę są zafascynowane muzeum, prezentacją. Także tak, serdecznie zapraszam również tych najmłodszych.
5: A co tam dzieciom podoba się najbardziej?
4: Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się lunety z aplikacją VR oraz mapping, który jest pokazywany w samym pawilonie archeologicznym, ale również na trasie podziemnej zachwycone są wizerunkiem Długosza. Choć to chciałabym, żeby pozostało niespodzianką dla zwiedzających.
5: No dobrze, to zostawimy jako taką tajemnicę i obowiązek do zobaczenia podczas wizyty w Muzeum w Wiślicy. Pani zdaniem, jakie są najciekawsze elementy teraz tego nowego muzeum?
4: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nieważne w którym miejscu będziemy w muzeum, w którym momencie zwiedzania, tam wszędzie jest coś innego, coś nowego. Nigdzie nie powtarzają się te techniki, nigdzie nie powtarza się wizualizacja obiektów, więc całe muzeum jest wspaniałe. Nie jestem w stanie wybrać jakiegoś konkretnego elementu.
5: Może jeszcze wróćmy do tych artefaktów archeologicznych, które się u was pojawiły, bo są jakieś nowe, prawda?
4: Tak, w ramach przeprowadzonego projektu udało nam się scalić wiślicką kolekcję i rzeczy, które do tej pory nie były u nas prezentowane, pojawiły się. To są między innymi skarb srebrnych załusznic, skarby monet z Grodziska, ale w gablotach również prezentujemy zabytki archeologiczne ruchome, które zostały znalezione w trakcie prac inwestycyjnych, czyli teraz, kiedy budowaliśmy korytarz, ponieważ przy samej budowie musimy pamiętać, że pracowaliśmy w obrębie obiektu zabytkowego, w obrębie cmentarza szkieletowego, a więc tutaj z grobów zostało wydobytych bardzo dużo tych artefaktów, które zostały zakonserwowane i teraz są u nas przedstawiane zwiedzającym. No i oczywiście nie możemy zapomnieć w podziemiach o tym naszym najcenniejszym obiekcie, czyli o płycie Orantów, czyli posadzce krypty datowanej na XII wiek, który jest unikatem w skali Europy.
5: Skarbów u was co niemiara, więc pozostaje nic innego, tylko powiedzieć zapraszamy, prawda?
4: Serdecznie zapraszam wszystkich zwiedzających do nowo otwartego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
5: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, kiedy muzeum jest otwarte, kiedy można do was zajrzeć?
4: Muzeum jest otwarte codziennie, bez poniedziałków, a więc muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, od wtorku do piątku od 10 do 18, w weekendy od 11 do 19.
5: I zwiedzać możemy nie tylko w wakacje, ale również później jesienią, czy na przykład zimą.
4: Oczywiście, oczywiście, tym bardziej, że w sezonie jesiennym ruszamy również z warsztatami dla dzieci, więc serdecznie również zapraszam wszystkie szkoły.
5: A na warsztaty tylko i wyłącznie szkoły, czy grupy na przykład takie, że tak powiem, koleżeńskie, jak się pozbierają, to też mogą zawitać?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z warsztatów. Musi się tylko zebrać grupa minimum 10 dzieci.
5: A czego te warsztaty będą dotyczyły?
4: Warsztaty mają bardzo szeroki wachlarz tematyczny, ale przede wszystkim obracają się wokół naszego muzeum, wokół zabytków. Są to tematy powiązane, jak między innymi Mali następcy Długosza, to warsztaty związane z kaligrafią, czy Mały archeolog, to warsztaty znowuż związane bezpośrednio z zabytkami archeologicznymi, pracą archeologów. Także tutaj tematy są bardzo szerokie, ale również dopasowane do grupy wiekowej. Od najmłodszych aż po szkoły ponadpodstawowe.
2: Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak, dziękujemy bardzo. Wprost z Wiślicy, wprost z muzeum traktującego o początkach naszej państwowości. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy muzeach, no to muzea oczywiście organizują wszelkiego rodzaju eventy czy wydarzenia, na których można zobaczyć to i owo. A co jeszcze można zobaczyć? Co jeszcze można zrobić? Gdzie można zrobić? Jak można zrobić? I kiedy można zrobić? Na te pytania już teraz odpowiadamy na antenie.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
2: Dziś trochę o kulturze, a trochę również o historii naszego regionu, ponieważ w latach 70. XX wieku w Kielcach powstał Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, który zrzeszał i koordynował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce. W jego strukturze 1 grudnia 1979 roku rozpoczęło działalność Muzeum Zabawkarstwa, stanowiące zaplecze badawcze dla producentów i projektantów zabawek. W tym czasie muzeum zajmowało jedną salę budynku Muzeum Narodowego przy Placu Partyzantów, a obecnie jest to rynek. 1 czerwca 1982 roku muzeum otrzymało własną samodzielną siedzibę w zabytkowym spichlerzu zbożowym przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Pomieszczenia budynku nie spełniały jednak warunków przewidzianych dla obiektów muzealnych i pod koniec 1985 roku ekspozycja została zamknięta. Od tej pory muzeum, nie dysponując własną siedzibą, organizowało jedynie czasowe wystawy swoich zbiorów w różnych polskich muzeach i instytucjach kulturalnych. 1 czerwca 1988 roku nastąpiło otwarcie stałej ekspozycji w trzech salach w budynku biurowym w kamienicy przy ulicy Kościuszki. Z powodu niewielkiej powierzchni wystawowej większość zbiorów znajdowała się w magazynach lub była wypożyczana do innych muzeów. Dopiero w roku 2004 prezydent Kielc Wojciech Lubawski przekazał na siedzibę Muzeum Zabytkowy XIX-wieczny budynek dawnych hal targowych przy Placu Wolności. Generalny remont budynku zakończono w listopadzie 2005 roku. 9 marca 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej Muzeum Zabawkarstwa zmieniło nazwę na Muzeum Zabawek i Zabawy, a nowa siedziba została oddana do użytku 1 czerwca 2006 roku. Tego dnia po raz pierwszy na wieży zegarowej muzeum pokazała się na miotle świętokrzyska czarownica, która czaruje nas do dziś. A już teraz z Kielc przenosimy się do Jędrzejowa, dokładnie to do jędrzejowskiego portalu dawny.jędrzejów.eu. Portal powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu Opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918 oraz zbudowanie strony internetowej Jędrzejów dawny i niedawny. Jeżeli interesujecie się historią, polecam bardzo mocno. A zwłaszcza polecam bardzo mocno na wszelkiego rodzaju wakacyjne odkrywanie świętokrzyskich tajemnic. Tym kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Cześć.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskie.
1: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Gorąco.

0: KFC. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
7: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
8: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
9: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
10: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
7: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
11: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
12: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
7: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I na wodę, i na muzykę. A 9 zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej Polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej. Rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę.
9: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
8: Mega.
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na Media Expert. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł. A za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Hipertania niedziela w Auchan.
18: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy, co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kawalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Złota piątka. Reklama. Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie

0: Koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o Koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, no tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
14: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
15: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
16: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
15: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
17: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
15: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast. Radio Złote Przeboje. Pozdrawiam poznaniaków. Dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nic takiego.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.

0: Bricomerce. Nasze ceny rządzą.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Gastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
20: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Alfaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.

0: Tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Kielcach na gers.pl.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
8: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
9: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
10: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
9: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
8: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Złotych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Radio Złote Przeboje. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w ten

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Reklama.
14: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne, nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz

0: zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje.

0: James Brown za nami, a tu...
1: Złota Piątka.
0: W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
2: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski, mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
9: Typasz Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa.
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Już jest, wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price, great brands.
13: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
15: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
14: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
16: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
14: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
17: Pogoda.
13: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
18: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
13: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja.

Dizzy w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu, nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: zwalcza ból?
1: Fontanel!
0: Kto?
1: Fontanel!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej.

0: turystów, sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Reklama.
11: To już prawie 13 przede mnie niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
12: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
13: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej miegiełki.
14: Pijemy wodę, staramy się dużo.
15: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
16: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
12: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
17: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
12: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc, teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje. A dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przewoje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No, obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje, no a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer, no a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już

0: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Kielcach na GERS.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Hiper tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line.

To jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote Przeboje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: noc.
1: Takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
8: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
10: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
9: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1500 ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
10: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
9: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
9: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
2: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It to My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak, również 31 lipca, zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

Maxi Priest, no już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na

0: upragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Ale sztosy.
2: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
10: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Co za dzień. Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
11: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
12: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
13: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
14: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
12: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
11: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie spieszyć.
15: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
11: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
10: W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przeboje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley. No, skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: KFC.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno, wydawać by się mogło, kawałek debiutował na listach przebojów. A tu proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche.

0: Zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Reklama.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa.
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
14: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
16: Pogoda.
12: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
18: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Był taki słynny pisarz, co napisał: ów jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu. Ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Céline Dion w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół La Bouche. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana. A w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: Niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gorąco?

0: KFC. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

0: Tem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Reklama.
14: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
15: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
16: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
15: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
17: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
15: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
18: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
15: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Pogoda.
14: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla Was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance, no w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia, no i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was, dajcie głośniej.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.

W Radiu Złote Przeboje oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby. Yeah!
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Hipertania niedziela w Auchan.
19: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Reklama.

Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life. Natomiast, proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otałan. No to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otałan Disco.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa!
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
14: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
13: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
13: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
16: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
13: Pogoda będzie gwałtowna także jutro. jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
17: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
18: No, spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
13: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: W Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast, proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wrzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Corrs w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku,
1: tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: To jest pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak,
2: wiesz?
1: Rada, dokładnie.
2: Ale ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej. Mother Talking.

0: reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobraź sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wolnary!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
18: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Wow!
0: teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama.
14: Godzina 19, Mariusz Estelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za starami radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie,
1: potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusi teraz.

0: All Night Long, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny, świetny festiwal, zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal, oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje, po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Dezertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radio nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie. Więc ja nie wiem, ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak. Do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. Thank you.

0: jest taki kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Moniek Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu?
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk, Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.

Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Cześć, witajcie na 93,2 FM. Pora zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już wakacyjne spotkanie, już oczywiście letnie spotkanie, bo nie tylko wakacje, ale i wysokie temperatury są z nami. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Ale wiecie co, tak na początek, jeżeli już jesteśmy przy wysokich temperaturach, no to oczywiście upał daje się we znaki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale spojrzałem na prognozę pogody i okazuje się, że od środy ma być już dużo chłodniej i to aż temperatura spadnie do zaledwie 20 stopni, co po tak gorącym weekendzie będzie z całą pewnością, no nawet nie wiem, czy nie po prostu jakąś Arktyką. Być może jednak taki właśnie będzie lipiec. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak na razie... Witam. Nieco chłodno, dlatego że skwar na zewnątrz. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś wakacyjnie, dziś popodróżujemy trochę po naszym województwie. Będą także stałe elementy naszego weekendowego spotkania, a zaczniemy sobie od odwiedzenia wyjątkowej atrakcji w naszym regionie, jaką jest Park Legend Gór Świętokrzyskich. Jeżeli już byliście, to pewnie wiecie, o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zachęcam do tego, żeby park odwiedzić, zwłaszcza w trakcie tych rozpoczętych już wakacji. To nie jedyny temat oczywiście, który przygotowałem dla Was na dziś, bo wszelkiego rodzaju aktualnościami także się zajmiemy. Gotowi? To w takim razie zaczynamy.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj jakie niewidy, oj jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
5: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, a przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
5: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Słupi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica, od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
4: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
5: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich i ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników i żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Supi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
4: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy. Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
5: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem Nowej Supi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
4: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
5: Powiem od początku. Oczywiście projekt był trudny tak naprawdę. Żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
4: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka, na ścieżce, która trwa około 50 minut. Możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
5: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
4: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
3: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
6: Ewelina Walczak, zapraszam. Po 4-dniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna, będący emerytowanym policjantem, został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
7: Około godziny 12:20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
6: W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z kilku województw, Straż Leśna oraz Lotnictwo. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura w Jędrzejowie zastosowała wobec niego tymczasowy areszt. Tymczasem o bezpieczny wypoczynek najmłodszych w regionie chcą zadbać urzędnicy. Kieleckie Kuratorium Oświaty uruchomiło specjalne linie interwencyjne dla rodziców na czas wakacji. Przedstawiciele oświaty apelują do opiekunów, by bezwzględnie zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, na jakie natkną się ich dzieci na obozach czy koloniach, podkreśla świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
8: Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci.
6: Numery telefonów oraz dane kontaktowe do wizytatorów będą przez całe wakacje dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych kuratorium. Interwencyjne linie pomogą kontrolować sytuację na obozach. Z kolei o spokój jeszcze przed samym wyjazdem na urlop dbają mundurowi. Aby wakacje były udane, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Policja uruchomiły punkty kontroli autokarów. Pod lupą kierowcy, jak i stan techniczny pojazdów, bo ten, choć powinien być gwarancją bezpieczeństwa, nie zawsze nią jest. W Jędrzejowie kontrole odbywają się na parkingu przy Centrum Kultury. Z kolei rozpoczynające się żniwa to tradycyjnie najbardziej niebezpieczny czas w rolnictwie. To właśnie w trakcie zbiorów dochodzi w regionie do największych liczby wypadków, które ze względu na udział ciężkiego sprzętu bywają tragiczne w skutkach, mówi Marcin Bajor, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
9: Zawsze to okres zbiorów w rolnictwie przysparza najwięcej pracy strażakom, szczególnie jeżeli chodzi o wypadki, w których dochodzi do obrażeń ciała. Mam tu na myśli zarówno te zdarzenia związane ze zbiorami zbóż, jak i ze zbiorami chociażby ziemniaków, które są dopiero przed nami, a historycznie okazywały się one często bardzo dramatycznymi zdarzeniami.
6: Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło zaledwie w ubiegłym tygodniu w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim, gdzie maszyna rolnicza wciągnęła rękę 13-letniemu chłopcu. Kieleckie schronisko dla zwierząt pęka w szwach i apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność przed wakacjami. W placówce przebywa obecnie 40 psów i aż 100 kotów. Wolontariusze przypominają, że wyjazd na urlop nie może być powodem do porzucenia czworonoga, a opiekę na czas wyjazdu można powierzyć rodzinie lub hotelom dla zwierząt.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo z Eweliną. Jeszcze w ten weekend się usłyszymy, a przy okazji zwierzaków to można je także wziąć ze sobą.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepiołą rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się, i to doskonale, w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu. No to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
5: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst po świst pogoda, bądź jak to woli łada bodaleli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce do ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
4: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
5: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński, zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu, dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Górach Świętokrzyskich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe Łoże. I wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
4: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza wcielają się aktorzy kieleckich teatrów. Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy teatru Stefana Żeromskiego.
5: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z teatru Kubuś, a to z teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z Kieleckiego Teatru Tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj no, już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
4: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
5: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewca, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości jest to czasami no, nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
4: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
5: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
4: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców twórców. Czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
5: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych, dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Słupia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
4: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
3: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
10: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego, więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Ptasi Jazy, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej gminie Chęciny, ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Krustowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych, ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji i organizacji ruchu turystycznego tak, aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca. I myślimy również o wspólnym bilecie, który, no myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na Zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
4: O klastrze turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: A my przechodzimy dalej i przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? No właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia się znajduje. Posłuchaj to sami.
3: Edukacja w Świętokrzyskiem.
4: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się wydarzyło. Będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. Takie miejsce, które dało w 1976 roku myślą o potrzebach artystów na rzeźbiarzy. Główny cel działalności określono rozwój infrastruktury techniczne.

0: parki, a na wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik kieleckiego Geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
1: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90.

0: Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że no, nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, bo ponieważ były to środki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach. Pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca, natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plan do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka, zakładając jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A dziś o prawie okrągłej rocznicy, to znaczy o budynku, który ma prawie okrągłe 100 lat. Przed II wojną światową nosiło nazwę Palas, tuż po wojnie Bałtyk, a pierwszy seans odbył się tam w roku 1926. Budynek mieści się w ścisłym centrum miasta na ulicy Staszica, tuż koło głównego deptaka, czyli ulicy Henryka Sienkiewicza. Budynek obecnie jest własnością gminy. Oczywiście mowa o kinie Moskwa i jego historii. Jest to najstarsze nadal istniejące kieleckie kino. W budynku znajdują się dwie sale kinowe. Sala główna licząca 396 miejsc oraz sala studyjna z miejscem dla 55 osób, a także kawiarnia. Główna sala kina Moskwa, jak już wspomniałem, liczy 396 miejsc i wyposażona jest w system dźwięku DAL Dolby Digital Surround X oraz ekran o powierzchni blisko 40 metrów kwadratowych. Bardzo dobra akustyka sali pozwala wykorzystać ją jako miejsce konferencji, szkoleń czy innych wydarzeń artystycznych. Sprzęt nagłaśniający znajdujący się w głównej sali potrafi obsłużyć dźwięk w formacie Dolby Digital Surround, natomiast w sali studyjnej w formacie Dolby Surround. Repertuar dużej sali stanowią głównie filmy komercyjne przeznaczone dla szerokiego grona publiczności. Istnieje możliwość wynajęcia sali pod wszelkiego rodzaju prezentacje, konferencje czy transmisje na żywo. Sala studyjna, czyli druga sala kina Moskwa, ma charakter sali wielofunkcyjnej. Jej kameralny charakter wykorzystywany jest również do seansów, nie tylko do seansów repertuarowych, ale również jako miejsc szkoleń, spotkań firmowych czy pokazów zamkniętych. Obie sale, poza prezentowaniem repertuaru filmowego, wykorzystywane są również do organizowania spotkań, również tych miejskich. W kinie organizowane są pokazy filmów artystycznych, niekomercyjnych, dokumentalnych i wielu innych mniej znanych publiczności. Odbywają się tam także przeglądy filmów alternatywnych oraz premiery filmowe. W roku 2019 przed kinem odsłonięto ławeczkę filmoznawcy i animatora kultury Andrzeja Koziei. A jeżeli już jesteśmy przy historii, to ja chciałbym polecić waszej uwadze stronę dawny.jędrzejów.pl. Jest to portal, który powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918. Więcej szczegółów na temat tej monografii i całego projektu znajdziecie, odwiedzając tę właśnie stronę. Polecam serdecznie. No to chyba teraz już nie macie żadnych wątpliwości, gdzie i na co warto się wybrać. I tym właśnie kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Michał Pustuła, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć. Zaczęły się wakacje, a my zaczynamy już teraz nasze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam oczywiście na nasze spotkanie. I przy okazji dopytuję się, jak tam wasze wakacje, czy już zdążyliście się do nich przyzwyczaić, czy jeszcze jesteście w trybie nauki, czy też po prostu już wszystko zapięte i zaplanowane na ostatni guzik. A być może nastawiacie się na jakieś spontaniczne wakacyjne wyjazdy. Napiszcie o tym. michał.pustuła@radioagora.pl. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to u was w tym roku wygląda. Kilka słów o tym, czym dziś zajmować się będziemy. Na pewno odwiedzimy Chęciny i okolice. Będziemy również w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Zajmiemy się również regionalną organizacją turystyczną. Będziemy także w tokarni sprawdzać działanie aplikacji, dzięki której możemy zwiedzić park etnograficzny. Oprócz tego trochę opowiemy sobie o muzeum sportowym, które dotyczy naszego klubu najlepszego szczypiorniakowego, czyli po prostu piłki ręcznej, czyli mówić będziemy oczywiście o tym temacie. A oprócz tego odwiedzimy na koniec także Muzeum w Wiślicy i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. To wszystko w ciągu najbliższej godziny. Rzecz jasna, nie zabraknie także za chwil kilka przeglądu wydarzeń tygodnia. Najpierw jednak zaczniemy właśnie od spotkania z przewodniczką Dorotą Czesak, autorką książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. No to zapinamy pasy i jedziemy na wycieczkę, tak zwaną jednodniówkę.
0: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
2: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcina sporo pieniędzy w to, żeby państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy i wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli zamek w Chęcinach, to na pewno noce na zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin. Warto na coś takiego się wybrać. Teatr Ognia, wystrzały z armat. Rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
3: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
2: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
3: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, do tego, że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki, rynek górny, rynek dolny, po kapitalnym remoncie, więc warto przejść, warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto, warto zwiedzić nasze kościoły, kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią, jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach, a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły, także już tutaj studzę zapędy, bo niektórzy
3: może
2: chcieliby nosić, przenosić.
3: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego
2: Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka, także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę panorama Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
3: Właśnie, jeżeli już jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
2: Który to kierunek? Gdzie?
3: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód. Północny zachód, to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtych
2: dokładnie
3: okolicach.
2: Dokładnie tak.
3: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
2: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęcina otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czy zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne
3: cokolwiek
2: skały. To są skały... kolor morski, coś ci mówi?
3: Niebieski.
2: No powiedzmy, że
3: pamiętaj,
2: tak?
3: Że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
2: No właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
3: jest,
2: i Dwór
3: tak.
2: Starostów. Proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
3: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny.
2: Mm-hmm.
3: Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa.
2: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o Jaskinię Raj. Dlatego, że Jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam było jakieś wyłączenie, jakieś gwiazdki, że z wyłączeniem Jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
3: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy. I co potem? Schodzimy w dół, w górę. Mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
2: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jeden z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa zostawiamy auto, wspinamy się na górę zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
3: I nie serwują już napojów.
2: Tego nie wiem, trzeba by iść do ojca Pawła, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, może gdzieś tam komuś.
3: I widzisz, i tutaj doszliśmy do takiego tematu, który również chciałem poruszyć, ponieważ po pierwsze mamy, co prawda, i mówimy o wycieczkach jednodniowych, ale mamy również, no czasami tak bywa, że a to popsuje się samochód, a to po prostu gdzieś zabalujemy. musimy gdzieś przenocować.
2: Z obiektami hotelarskimi w naszym województwie nie chcę powiedzieć, że jest problem. Ja tutaj cały czas podkreślam, że ja się przede wszystkim zajmuję turystyką zbiorową, czyli grupy 30, 40, 50 osób. Mamy piękne hotele, 3-4-gwiazdkowe, nowe. No tylko nie wszystkich na te hotele stać, po prostu. Gdzieś tam kuleje ta baza hoteli 3-gwiazdkowych, ale takiej średniej klasy, żeby można było przyjąć turystę w dosyć dobrym standardzie i w dobrej cenie. Ja osobiście bardzo polecam schroniska. W Chęcinach mamy bardzo dobre schronisko młodzieżowe. Pozdrawiam wszystkich ze schroniska. Na Nowinach, Sitkówka Nowiny, wspaniałe schronisko. Także może warto rzeczywiście przenocować w hotelu czy w obiekcie o niższym standardzie, ale rzeczywiście z dobrą ceną.
1: Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, autorka książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego, była moim i waszym gościem, zapraszając i obprowadzając nas po swoich okolicach, czyli po Chęcinach. Dziękujemy bardzo. Oczywiście do Chęcin jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach i to pewnie nie raz, chociażby dzisiaj będziemy mówić o aplikacji Blisko Chęcin, dzięki której zwiedzić możemy tokarnie i parket graficzne. A już teraz widzę, że pora najwyższa na
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
4: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przejdzie potężną cyfrową rewolucję. Placówka otrzymała blisko 10 milionów złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury IT, modernizację systemów oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Pieniądze pozwolą na lepsze zabezpieczenie danych pacjentów przed atakami hakerskimi oraz na zakup nowoczesnego monitoringu sal i oddziałów. W ramach projektu wszystkie budynki szpitala zostaną połączone siecią światłowodową, pojawi się nowy sprzęt komputerowy, elektroniczny obiekt dokumentów oraz system e-rejestracji, a finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2028 roku. Żerują na ludzkiej krzywdzie i wyciągają ręce po gigantyczne pieniądze. Świętokrzyski ZUS ostrzega przed oszustami mataczającymi przy świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS.
5: Ostrzegamy przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Ta obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna, wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy, jeśli przyjdziemy nawet do nas, pomogą taki wniosek złożyć.
4: W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast alarmować policję lub zadzwonić do Centrum Kontaktu ZUS. Dwie specjalne linie turystyczne połączą w te wakacje najpiękniejsze i najbardziej popularne zakątki Kielc. Na ulice miasta wyjadą autobusy oznaczone symbolami CK1 i CK2, mówi Agata Wojda, prezydent Kielc.
6: Linia, która mieszkańcom ma usprawnić komunikację po mieście, ma usprawnić odwiedzanie tych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje, aktywności, gdzie są punkty, do których warto zajrzeć, ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta, żeby dać im taką wskazówkę i taką topografię, co warto w mieście zwiedzić. Oczywiście będzie na tej trasie kielecka kadzielnia, będzie telegraf, będzie wiecznia, będzie ogród botaniczny, będzie dworzec autobusowy, będzie kielecki rynek.
4: Linie turystyczne będą kursować w każdą sobotę i niedzielę aż do końca wakacji. Nawet 200 osób dziennie odwiedza Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, by odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedwakacyjny ruch w urzędach ruszył pełną parą, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
7: To prosty sposób, by zadbać o zdrowie i portfel podczas wypoczynku. Ten dokument może pomóc w sytuacji nagłej choroby lub konieczności skorzystania z opieki medycznej poza granicami Polski. Umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju, a chodzi o kraje Unii Europejskiej oraz państwa m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
4: Aby uniknąć stania w kolejkach, wnioski o kartę zdrowia warto składać przez internet. W tym roku pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ wydali już ponad 19 tysięcy kart EKUS.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak, a wy sprawdźcie ważność swojej karty. Ja wyjeżdżając na początku czerwca zorientowałem się, wychodząc właściwie z domu, że moja karta była ważna do 15 maja. No niestety, pojechałem bez.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia już za nami, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o miejscu, które wjeżdżając do Kielc od strony Krakowa, czyli od Jędrzejowa, czy od Chęcin, jak kto woli, widać na pierwszy rzut oka i nie da się nie zauważyć wzgórza, na którym obecnie stoi sobie klasztor. Ale przecież nie zawsze tak było, bo ta historia karczówkowskiego wzgórza nie dość, że jest 800-letnia, to jeszcze zostanie opisana w powstającej cały czas monografii, która prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej opasłych, mówiąc kolokwialnie, dzieł dotyczących jednego miejsca w naszym regionie. No i właśnie do tego miejsca chciałbym, żebyśmy wybrali się dziś wraz z historykiem Stanisławem Szerekiem.
0: Mieszkańcy Świętokrzyskiego mają głos.
8: Naprawdę historia karczówki to jest 800 lat, bo to jest koniec XIII wieku. Gdzieś tam rozwija się malutkie miasto Kielce w XIII wieku i obok pojawiają się górnicy, warkowie. Szukają rudołowiu, rud miedzi, rud żelaza. To jest XIII-XIV wiek. I wtedy według pewnych dokumentów, śladów, oni się pojawiają i na karczówce. Czyli ja uważam, że mówiąc o historii karczówki, to trzeba zacząć od... Po opowiedzie trzeba o dwóch filarach. Jeden filar to jest ta historia gospodarcza tych terenów, bo to się tak zaczęło, że ta góra była zryta jak kretowisko. Co chwilę były kopce, obok kopcy zapadnięte szyby, dukty, gdzie po prostu ci gwarkowie przez te parę wieków, a można powiedzieć, że wokół karczówki w okolicy to przez 8 wieków, bo od końca XIII po XX wiek. Przecież jeszcze w XX wieku były tutaj czynne kopalnie na Dalnej Górze, kopalnia Barbara. To była ta historia właśnie gospodarcza. Gdyby się nie zdało na początku XVI wieku, że wielka osoba dla tego miejsca, biskup Szyszkowski, ufundował tu klasztor, najpierw kościół, a potem klasztor. I są dwa przypuszczenia, dlaczego to ufundował. Jedno wynika z jakichś tam dokumentów jego, że zaraza ominęła Kielce, doszła aż nawet do Białogona. Na początku XVII wieku ominęła Kielce. No i to było powodem, że jako wotum dziękczynne ufundował tutaj ten górniczy kościółek, który potem się rozrósł do klasztoru, do tych zabudowań gospodarczych. Drugie badanie, i to aktualne takie badanie historyków dzisiaj, to też kierują uwagę na fakt, że XVI wiek to się skończyło średniowiecze, ludzie potrzebowali świeżego powietrza, przestrzeni, powstawały przez Bernardynów organizowane te kalwarie, drogi krzyżowe, no w 1600 kalwaria Zebrzydowska, tu u nas prawdopodobnie 1645 rok. Więc po prostu karczówka zaczęła istnieć potem z tego powodu, że tu powstał klasztor. Bo jeżeli by tego się nie zdarzyło, tak jak na okolicznych górach, no blisko, mamy Brusznię. Na Bruszni mamy, tak jak na karczówce, ślady po kopalniach i nic więcej. A tu mamy obiekt, który jest oryginalny w skali naszego miasta, w skali naszego województwa, bo jest to klasztor, który praktycznie jest niezmieniony od tych prawie 400 lat, a do tych 400 lat, bazując na idei powstania tutaj klasztoru, czyli bazując na 2 maju 1624 roku, wtedy kiedy biskup Szyszkowski podpisuje dokument o erygowaniu tutaj kościoła na karczówce, no to jest właśnie za 9 lat mamy uroczystość takiego poważnego jubileuszu. Ja o tym mówię dlatego, że właśnie aktualnie od paru lat z grupą naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego tam rozmawiamy, jesteśmy po rozmowach z 8 osobami. Niektóre te osoby są nawet z Krakowa, nie tylko z naszego uniwersytetu, ale tam jest i taki doktor Bernardyn też. Po prostu powstaje monografia karczówki. Powstaje monografia, która będzie miała kilka części. No i właśnie w tej pierwszej części to będą autorzy, to pan doktor Michta pisze właśnie o powstaniu tej fundacji, jak to wyglądało, jak najpierw powstał kościół według praw kościelnych, Potem się to rozrastało do klasztoru, potem się pojawili Bernardyni. To też nowe rzeczy są odkrywane, jak to wszystko wyglądało, bo wiemy, że przeciwni ich tutaj byli Paulini z Częstochowy. Pani Elżbieta Wierzba pisze o biskupie Szyszkowskim, który był, niektóre źródła podają, że był przyjacielem Karola Boromeusza. To nie jest prawda, bo to wiekowo się nie zgadza. On, biskup Szyszkowski, był zafascynowany właśnie Karolem Boromeuszem, kardynałem Kościoła, uważanego za jednego z najwybitniejszych kardynałów Kościoła, bo on stworzył wiele reform takich kościelnych w czasie II Soboru Trydenckiego, któremu on jakoś go głównie organizował. No. Też będzie taka pełna informacja o tej postaci. Zresztą przez pewien okres to ten konwent Bernardynów się nazywał pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza tutaj na Karczówce. My mało eksponujemy tą właśnie postać tego świętego, a on zmienił Kościół, tak jak dobrze pamiętam. To efektem właśnie Soboru Trydenckiego było to, że w Kościele powstało tabernakulum, powstał konfesjonał. Możemy sobie domniemywać, jak to kiedyś wyglądało. No, może wierni nie byli tak nawet dopuszczeni, jak dzisiaj jesteśmy. A potem kolejne tomy będą też bardzo bogate, bo będzie to tom o architekturze Karczówki, o wnętrzach, o wystroju, o tych przedmiotach ruchomych. To będzie taki jeden tom. No musi być tom właśnie o gospodarzach, czyli mówiłem, ksiądz Bernardyn, ojciec Sitnik, Bernardynów z Krakowa, były dyrektor archiwum Bernardynów w Krakowie, pisze właśnie historię Bernardynów tutaj na Karczówce. A do tej historii Bernardynów dochodzi zaraz historia sióstr Cercanek. I też już kontakt mamy z tymi siostrami. One przecież, tak jak Bernardyni, to byli 233 lata, plus 50 lat samotnie ojciec Kolumbin Tomaszewski. No to siostry Cercanki były tu od 1918 do 1957. I to też bogata historia, bo w tym okresie II wojny światowej praktycznie na oczach Niemców drukarnie tutaj miały, pomagały partyzantom, cierpiały z tego powodu, jak i księża, którzy wtedy byli tutaj właśnie, bo ksiądz, który, jak wybuchła II wojna światowa, ksiądz Szczepan Domagała, Niemcy go wsadzili do obozów za to, że po prostu miał taką postawę patriotyczną, że zarzut, że słuchał radia, między innymi był tu katowany na dziedzińcu, są jego wspomnienia. Potem skończył w Dachau, był królikiem doświadczalnym, już po wojnie był proboszczem w Piekoszowie. A na koniec tego okresu II wojny światowej, to na Karczówce, czy już jak się skończyła II wojna światowa, to nastał ksiądz Stanisław Ziółkowski, który znowuż też smutna historia, bo w 1946 roku we wrześniu go zastrzelił policjant w lesie na Karczówce. No. Ciekawa historia między tym okresem od księdza Domagały do księdza Ziółkowskiego na Karczówce byli księża redemptoryści, czterech ich było. No to będzie w kolejnych tomach to ukazane, no i na końcu będzie historia Palotynów, no bo już mamy ich od 1957, po wielkich perypetiach, są do dzisiaj, czyli już ponad 50 lat. To już też jako współautor pewną część tego opracowania aktualny rektor ksiądz Jan właśnie popełni. Ogromny temat. To jest sprawy związane z tym górnictwem właśnie. To są różne rody tutaj zaangażowane i rody Szembeków. Tu podobno była chowana rodzina Szembeków. Tablica epitafijna była w kościele Szembeka, jednego bohatera spod Chocimia. Znamy już treść tej tablicy, może ją kiedyś reaktywujemy, żeby tutaj ona pokazała się. To wszystko to tak wygląda, że Karczówka, no chyba można powiedzieć, że ona jest zakodowana w sercach, w spojrzeniu Kielczan. To spojrzenie świadomie powiedziałem, bo jednak jakąś wartość estetyczną Karczówka prezentuje. No. Są obrazy z XVIII wieku, z XIX, które pokazują Karczówkę. Te obrazy są i w Muzeum Narodowym w Krakowie, i w Muzeum Narodowym w Warszawie, i w Radomiu są ryciny takie dotyczące Karczówki. A wiemy, że te kilkadziesiąt lat temu w tym XX wieku, no to mieliśmy artystów, tu nawet lokalnych, którzy malowali karczówkę, no to najprostszy przykład to dwóch braci Prausów, prawda? Ja mówię, że to są kieleccy Kossakowie, bywali tu na karczówce, malowali karczówkę, a potem między innymi z tych wszystkich powodów mnie się też udało z grupą przyjaciół tak na przełomie wieków organizować tu plenery malarskie na karczówce przy pomocy oczywiście księży Palotynów. No i przez te 7 lat to mieliśmy ponad 200 malarzy, którzy tak średnio licząc jak namalowali 5 obrazów, to jest 1000 karczówek. Ktoś może się uśmiechnąć, ale 1000 karczówek wisi w domach kieleckich, w domach w Polsce, no bo niektórzy to na prezenty dla rodziny kupowali te obrazy i tak dalej, a nawet za granicą, za granicę te obrazy pojechały. No bo karczówka jest oryginalnym miejscem z tego powodu, że ją faktycznie można malować, fotografować ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, no.
1: A patrząc z karczówkowskiego wzgórza właśnie na południe, o którym przed momentem wspomniał mój gość, historyk Stanisław Szrek, można pewnie dojrzeć Zamek Królewski w Chęcinach. A stojąc na Zamku Królewskim w Chęcinach, można pewnie też dojrzeć park etnograficzny w Tokarni. I właśnie do Tokarni chciałbym was teraz zabrać, żebyśmy pozwiedzali park ze specjalną aplikacją, o której opowie nam rzeczniczka prasowa Muzeum Wsi Kieleckiej, Beata Ryń.
9: To był nasz pomysł autorski, który tutaj się narodził w Muzeum Wsi Kieleckiej. Oczywiście przedsięwzięcie było dosyć drogie, więc gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyby nie programy, które minister otwiera nam co roku i daje takie szanse, nie moglibyśmy tego pomysłu zrealizować. To było naszym marzeniem, ponieważ Park Etnograficzny w Tokarni jest miejscem, który zachowuje nie tylko architekturę drewnianą, ale również zachowuje ten krajobraz dawnej wsi. Więc umiejscawianie kierunkowskazów, tablic informacyjnych, ten krajobraz by ewidentnie zaszpeciło. Na to też zwracają uwagę filmowcy, którzy nas odwiedzają bardzo licznie, bo skansen jest ich ulubionym miejscem. Mieliśmy już świętej pamięci już Krzysztofa Krauzego, który kręcił tutaj fragmenty do Papuszy. Mieliśmy także Filipa Bajona, który tutaj realizował Śluby Panieńskie. I mieliśmy także filmowców z Bollywood, którzy byli zachwyceni Kościółkiem, Wiatrakami i którzy również akcję z jednego ze swoich filmów umieścili właśnie w skansenie. Natomiast oni podkreślają, że walorem naszego skansenu jest fakt, że on nie jest szpecony tymi dodatkowymi jakimiś elementami informacyjnymi. Kochamy filmowców, jesteśmy zawsze dla nich, czekamy na nich z otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że skoro było już Bollywood, to będzie i Hollywood, więc przygotowujemy się na to intensywnie. No, ale też jest oczekiwanie turystów, prawda, którzy chcą mieć bardzo bogatą informację o obiektach, które zwiedzają. Pewnie, że są przewodniki, które można sobie ze sobą zabrać i wertować kartki, ale to już odchodzi powoli w niepamięć i coraz więcej turystów, właściwie nie ma turystów, bo nawet są badania, że właściwie 70% turystów, którzy nas odwiedzają, dysponuje smartfonami, telefonami, tabletami. W związku z tym, no trzeba też jakby to wziąć pod uwagę przy jakiejś perspektywie dalszego rozwoju i stąd też nasz pomysł, aby właśnie stworzyć aplikację na systemy mobilne, która by była przewodnikiem, ale która też by łączyła elementy edukacyjnej.
1: A o aplikacji i jej działaniu opowiadała Beata Ryń z Muzeum Wsi Kieleckiej. Dziękujemy bardzo. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich nowinek technologicznych, które towarzyszą nam na co dzień, ja wiem, że musimy z nimi być za pan brat, ale z drugiej strony to myślę, że akurat w tym przypadku to opowieści dobrych przewodników są absolutnie niezastąpione, a takich w naszym regionie nie brakuje.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: No to już prawie połówka za nami. Połówka oczywiście programu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że cokolwiek innego. Powoli zbliżamy się również do wpół do. Natomiast teraz mówić sobie będziemy trochę na temat sportu. A dokładnie to na temat muzeum, które od 2024 roku, od wiosny tego właśnie roku, otwarte jest dla zwiedzających w hali Legionów. A jest to muzeum, które powstało powstało w związku z 65. rocznicą istnienia pięknego klubu sportowego, klubu oczywiście piłki ręcznej, czyli Iskra Kielce. Oczywiście w międzyczasie klub parokrotnie zmieniał swoją nazwę, no ale w sercach kibiców ta jedna, jedyna nazwa zawsze jest i chyba pozostanie. I właśnie dlatego tak nazywa się to muzeum. O szczegółach już teraz na antenie. Posłuchajcie zresztą sami.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Muzeum Historii Klubu Iskry Kielce to jest miejsce, na które zdaje się, że czekali nie tylko kibice, ale sportowcy także.
10: Nie tylko kibice, nie tylko sportowcy, także sądzę mieszkańcy regionu i po prostu wszyscy, którzy interesują się piłką ręczną.
1: A tych w regionie świętokrzyskim nie brakuje, zresztą nie ma się co dziwić. W końcu nie bez kozery i nie bez przyczyny mówi się o tym, że Kielce są stolicą polskiej na pewno piłki ręcznej, jeżeli nie europejskiej. Pani Aniu, podobno aż 600 sztuk przeróżnych eksponatów znalazło się w gablotach nowego muzeum, którego otwarcie będzie w przedostatni dzień lutego, czyli 28. No to w takim razie uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy, co ciekawego będzie można tam w tych gablotach zobaczyć, co się znalazło, co to za eksponaty, skąd one się wzięły, mówmy o wszystkim.
10: Tak, eksponatów zewidencjonowaliśmy ponad 600 sztuk. Nie wszystkie się znajdą w gablotach, bo po prostu już nie ma na nie miejsca, ale planujemy drugi etap z rozbudową. Generalnie znalazły się koszulki, szaliki, flagi, bębny, zdjęcia, bilety, karnety, foldery, programy meczowe, masa dokumentów, masa kontraktów, pieczątek, dyplomów, nagród, różnych statuetek i naprawdę bardzo, bardzo dużo innych dziwnych rzeczy.
1: To jest historia bardzo bogata, ponieważ to blisko 60 lat i tych eksponatów, no nie ma się co dziwić, że jest aż tyle. Proszę powiedzieć, skąd one pochodzą? Czy to są klubowe eksponaty wyciągnięte gdzieś z archiwum, czy są to przedmioty podarowane przez fanów?
10: Część rzeczy należy do klubu lub pracowników klubu, przyniesie po prostu swoje pamiątki tutaj do muzeum, ale część należy do byłych trenerów, byłych zawodników, obecnych trenerów, także różnych osób, które przez te niespełna 60 lat były związane z działalnością klubu.
1: A czy był jakiś taki eksponat, który jak zobaczyliście, to zrobiły wam się ogromne oczy jak piłka do szczypiorniaka i powiedzieliście, wow, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest?
10: To znaczy tak, ja niespełna 8 lat temu pisałam książkę 50 lat Historia Mistrzów i wtedy już część rzeczy widziałam, tak? I udało się pozyskać te rzeczy, aby one zawisły też i w muzeum. Na przykład jest to pierwsza umowa pierwszego trenera, pana Wacława Mozera z 1 września 65 roku, która świadczy o tym, że właśnie tego dnia powstał klub. Mhm. Na pewno jest to masa notatek, ręcznych rysunków, taktyk rozrysowanych kilku kolejnych trenerów z lat 60. Na pewno jest to piłka z 67 roku. Cała masa różnych bardzo starych biletów jeszcze z Halina Krakowskiej. Flaga sektorowa na przykład z Halina Krakowskiej. Czy no, cała kolekcja medali począwszy od roku 80, od pierwszego medalu, który był pierwszym, tak? Brązowy medal w 80 roku był pierwszym, którym klub, drużyna zdobyła.
1: Wiem, że również do muzeum, tak jak pani zresztą powiedziała, pamiątki przynosili kibice. Czy było wśród tych przyniesionych rzeczy coś, co wywarło na was największe wrażenie?
10: Tak, właśnie flaga z krakowskiej, gdzie mamy dużo zdjęć z tą flagą. Ona jest z autografami zawodników z 99 roku. Po zdobyciu kolejnego mistrza Polski zawodnicy na parkiecie po prostu ją całą podpisali i w tej chwili ona wisi w jednej z gablot.
1: No właśnie, wisi w jednej z gablot, mówimy o gablotach, o eksponatach, ale tak naprawdę to nie powiedzieliśmy tego, gdzie te wszystkie eksponaty będą do zobaczenia i gdzie można się na nie natknąć.
10: W tej chwili mamy zagospodarowanych 5 ogromnych wnęk pod trybunami, zarówno w lewym, jak i w prawym korytarzu w hali Legionów na piętrze. pierwsze, plus trzy stojące gabloty, takie przeszklone na korytarzu przy oknach.
1: Czyli ta wystawa, czy ja dobrze rozumiem, że ona będzie dostępna dla kibiców, którzy będą przychodzili na mecze, czy ona będzie po prostu na co dzień również, jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, to będzie mógł również wejść i pooglądać?
10: W trakcie dni meczowych wystawa będzie dostępna dla osób, które mają bilet lub karnet na dany mecz. No i będą tak jak są wpuszczani przed meczem, czyli dwie godziny przed meczem na halę. Ale w pozostałe dni, poza poniedziałkiem, można od 10 do 16 swobodnie zwiedzać. Niewymagane są bilety.
1: Czyli jak poza poniedziałkiem, no to tutaj nam się już robi takie klasyczne muzeum, ale rozumiem, że bez kapci na nogach.
10: Nie, nie, bez kapci na nogach. Jest to prawdziwe muzeum, tak? Myśmy je zarejestrowali, więc to jest prawdziwy obiekt muzealny z historią, z ekspozycją, która ma też wartość kulturową i historyczną. To nie jest tylko ekspozycja klubowo-kibicowska, ale też i no, mam wrażenie, że bardzo dużo będzie takich artefaktów, które są związane po prostu z historią i z działalnością.
1: Pani Aniu, ta historia cały czas się pisze, bo oczywiście drużyna doskonale sobie radzi w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich, a nawet światowych. Rozumiem, że tych eksponatów będzie z czasem jeszcze przybywać.
10: To jest na razie dopiero pierwszy etap muzealny. Już jest w planach rozpoczęty drugi etap. Muzeum będzie poszerzono multimedia o dodatkowe atrakcje dla kibiców, takie, których będzie można dotknąć. Także liczymy na to, że uda nam się zagospodarować kolejne wnęki, które na razie stoją puste. I no, pracujemy nad tym, aby to muzeum rozwijało się cały czas.
1: I oby rozwijało się jak najlepiej i jak najdłużej. Tego życzymy zarówno samemu muzeum, jak i drużynie, żeby zdobywała kolejne puchary i kolejne osiągnięcia. Anna Benicewicz-Miazga była moim i waszym gościem, kuratorka tego całego przedsięwzięcia, jakim jest Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Jeżeli już przy muzeach jesteśmy, to chciałbym was również do nieco starszego muzeum zabrać, znajdującego się w Jędrzejowie. I pewnie już niektórzy się domyślają, że chodzi o Muzeum Przybkowskich, ale no właśnie, tutaj pojawia się pytanie. Skąd tak naprawdę to muzeum się wzięło? Jakie były jego początki? Dlaczego akurat zegary, a nie termometry, albo akwaria, albo cokolwiek innego? Na te pytania mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedzi wraz z dyrektorem Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Janem Przybkowskim.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
11: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
1: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych, ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przybkowskich, tutaj można postawić znak równości, ale od czego to wszystko się zaczęło i jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
11: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych, zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Feliks posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba, a w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
1: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przybkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
11: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
1: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
11: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i w gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas, także i nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają. Czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy i dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy, natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
1: No tak, ale
11: teraz wracamy do czasu właściwego dla zegarów słonecznych.
1: Jeżeli mamy taką wiedzę, to również sobie możemy poradzić z tym, żeby określić na podstawie czasu słonecznego, która jest godzina. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i jak zwykle zapraszamy do Jędrzejowa, do Muzeum Przybkowskich.
11: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
1: No z takiego zaproszenia wprost z ust dyrektora nie można nie skorzystać, prawda? Jan Przybkowski, dyrektor Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, był moim i waszym gościem, opowiadając o tym pięknym miejscu i o tym, skąd te wszystkie zegary w Jędrzejowie się wzięły. I popatrzcie tylko, jak to wszystko się pięknie łączy. Mówimy dziś o Jędrzejowie, mówimy dziś o Muzeum Przybkowskich, mówimy dziś także o tym, skąd te zegary się wzięły, a właściwie to o tym sobie za kilka chwil powiemy, a ja zapraszając was na ciąg dalszy naszej dzisiejszej przygody wspólnej, również spoglądam na zegar. Za moment nastąpi króciutka pauza i wracam.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeszcze nieco ponad kwadrans został nam do pełnej, a my cały czas jesteśmy przy magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik chciałbym, żebyśmy przenieśli się do muzeum w Wiślicy. Muzeum, które pokazuje początki naszej państwowości. Muzeum zostało odnowione za kwotę prawie 28 milionów złotych. Co zostało odnowione? W jaki sposób i dlaczego wyszło z tego świetne muzeum zupełnie w nowej odsłonie. Justynie Rudzkiej opowie kierowniczka obiektu Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
12: To prawda, muzeum jest nowe. Muzeum otwarliśmy 28 czerwca dla zwiedzających i można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Wszystko, co Państwo możecie u nas zobaczyć, jest w nowej oprawie, a rzeczy, które do tej pory nie były widoczne, również są dostępne.
13: No właśnie, co teraz możemy zobaczyć?
12: Obecnie nasze zabytki, które kiedyś funkcjonowały każdy oddzielnie, zostały połączone w jedną trasę zwiedzania z podziemnym korytarzem, 150-metrowym podziemnym korytarzem. Samo zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie archeologicznym, gdzie mamy najstarsze obiekty udostępnione dla zwiedzających. Z pawilonu archeologicznego przechodzimy do podziemnej trasy, która wiedzie wzdłuż fundamentów bazyliki, wchodząc do podziemi kolegiaty, gdzie mamy zakonserwowane wszystkie rzeczy, które już wcześniej były dla zwiedzających dostępne, między innymi nasz najcenniejszy zabytek, czyli płyta Orantów. A w samym obejściu wokół bazyliki w tunelu podziemnym mamy ekspozycję i udostępnione zabytki archeologiczne, zabytki ruchome, przedstawione w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, zakonserwowane, piękne do oglądania.
13: Brzmi bardzo ciekawie. Czy zainteresowanie jest duże?
12: Ogromne. Zainteresowanie mamy ogromne. Wszystkie bilety należy wcześniej rezerwować,

0: Prace budowlane, konserwatorskie i archeologiczne trwały przez prawie 4 lata. Muzeum zostało otwarte oficjalnie 26 czerwca i całość inwestycji wynosiła prawie 28 milionów złotych z wkładem funduszy europejskich w 85%, a z dofinansowaniem projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prawie 8% oraz z dofinansowaniem projektu ze środków województwa świętokrzyskiego również w prawie 8%. Więc całość wyniosła, tak jak mówię, niespełna 28 milionów.
1: Te prace trwały jednak kilka lat, bo odnowienie tego wszystkiego, połączenie, odświeżenie wymaga czasu. To nie są takie zwykłe prace, że tak powiem, budowlane, postawić coś na nowo, prawda?
0: Nie, absolutnie nie. Właśnie projekt przez to był skomplikowany, ponieważ musieliśmy tutaj połączyć roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i archeologicznymi. Wszystkie te prace zazębiały się między sobą, więc musieliśmy wszystkie te ekipy na placu budowy jakoś połączyć i zgrać ze sobą, bo najpierw wchodziła budowlanka, później wchodziła archeologia, konserwacja i tak na przemian, ponieważ to prace były na tyle skomplikowane, że były robione wokół bazyliki, wokół stojącej bazyliki od XIV wieku, a więc tutaj też przede wszystkim o dbałość o zabytek. Mieliśmy wszelkie sprawdzenia konstruktorskie, ekspertyzy, żeby nic tutaj się nie stało, dlatego wymiennie musieliśmy polami budować, więc tak, była to te prace były bardzo trudne i trwały długo.
1: No ale udało się, zakończyło się sukcesem. Niebywałą atrakcją, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, jest ta podziemna trasa. Gdybyśmy coś o niej powiedzieli.
0: Dzięki finansom pozyskanym z Funduszy Europejskiej udało stworzyć się unikatowy 150-metrowy podziemny szlak łączący nasze najważniejsze zabytki. Jedna ścieżka turystyczna objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki. Oba te obiekty poddano procesom modernizacji, natomiast trasę zwiedzania zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki, podnieść komfort zwiedzania. Na trasie zwiedzania wokół obejścia możemy podziwiać bezpośrednio w gablotach zabytki archeologiczne, które udało nam się pozyskać, scalić w ramach projektu, ponieważ zabytki były rozproszone w całej Polsce. Udało się część pozyskać jako trwały depozyt, część na własność, skarby wiślickie, między innymi skarb srebrnych załóżnic znalezionych u nas na jednym z grodzisk, czy skarb srebrnych monet znaleziony na drugim grodzisku, więc to wszystko jest nieprawdopodobnie atrakcyjne, cenne i w nowoczesnej oprawie.
1: No właśnie, bo muzeum kojarzy nam się jednak z takim zwiedzaniem trochę wionącym nudą, bo chodzimy od ekspozycji do ekspozycji, od obrazu do obrazu, od eksponatu do eksponatu, a u Was to jednak jest opatrzone taką trochę nowoczesnością, nowoczesną technologią.
0: Ponieważ jest to nowe muzeum, mamy wykorzystane najnowsze techniki wizualizacji obiektów, cyfrowe rekonstrukcje 3D, laserowe hologramy, mapping, ruchome lunety z aplikacją VR, więc te wszystkie nowoczesne techniki dodatkowo uatrakcyjniają zwiedzanie. Można powiedzieć, że żaden zabytek nie jest przedstawiony w taki standardowy, nudny sposób, jakby się wydawało. To wszystko jest nieprawdopodobnie zaskakujące.
1: Czyli jeżeli ktoś wybierze się na wycieczkę do Was razem z dzieciakami, no dzieci nie wyjdą od Was znudzone.
0: Oj, na pewno nie. Na pewno nie. To mogę zagwarantować, że dzieciom bardzo się podoba, a mieliśmy już trochę tych najmłodszych zwiedzających i naprawdę są zafascynowane muzeum, prezentacją. Także tak, serdecznie zapraszam również tych najmłodszych.
1: A co tam dzieciom podoba się najbardziej?
0: Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się lunety z aplikacją VR oraz mapping, który jest pokazywany w samym pawilonie archeologicznym, ale również na trasie podziemnej zachwycone są wizerunkiem Długosza. Choć to chciałabym, żeby pozostało niespodzianką dla zwiedzających.
1: No dobrze, to to zostawimy jako taką tajemnicę i obowiązek do zobaczenia podczas wizyty w Muzeum w Wiślicy. Pani zdaniem, jakie są najciekawsze elementy teraz tego nowego muzeum?
0: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nieważne w którym miejscu będziemy w muzeum, w którym momencie zwiedzania, tam wszędzie jest coś innego, coś nowego. Nigdzie nie powtarzają się

0: te techniki, nigdzie nie powtarza się wizualizacja obiektów, więc całe muzeum jest wspaniałe. Nie jestem w stanie wybrać jakiegoś konkretnego elementu.
1: Może jeszcze wróćmy do tych artefaktów archeologicznych, które się u was pojawiły, bo są jakieś nowe, prawda?
0: Tak, w ramach przeprowadzonego projektu udało nam się scalić wiślicką kolekcję i rzeczy, które do tej pory nie były u nas prezentowane, pojawiły się. To są między innymi skarb srebrnych załusznic, skarby monet z Grodziska, ale w gablotach również prezentujemy zabytki archeologiczne ruchome, które zostały znalezione w trakcie prac inwestycyjnych, czyli teraz, kiedy budowaliśmy korytarz. Ponieważ przy samej budowie musimy pamiętać, że pracowaliśmy w obrębie obiektu zabytkowego, w obrębie cmentarza szkieletowego, a więc tutaj z grobów zostało wydobytych bardzo dużo tych artefaktów, które zostały zakonserwowane i teraz są u nas przedstawiane zwiedzającym. No i oczywiście nie możemy zapomnieć w podziemiach o tym naszym najcenniejszym obiekcie, czyli o płycie Orantów, czyli posadzce krypty datowanej na XII wiek, który jest unikatem w skali Europy.
1: Skarbów u was co niemiara, więc pozostaje nic innego, tylko powiedzieć zapraszamy, prawda?
0: Serdecznie zapraszam wszystkich zwiedzających do nowo otwartego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
1: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, kiedy muzeum jest otwarte, kiedy można do was zajrzeć?
0: Muzeum jest otwarte codziennie, bez poniedziałków, a więc muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, od wtorku do piątku od 10 do 18, w weekendy od 11 do 19.
1: I zwiedzać możemy nie tylko w wakacje, ale również później jesienią, czy na przykład zimą.
0: Oczywiście, oczywiście, tym bardziej, że w sezonie jesiennym ruszamy również z warsztatami dla dzieci, więc serdecznie również zapraszam wszystkie szkoły.
1: A na warsztaty tylko i wyłącznie szkoły, czy grupy na przykład takie, że tak powiem, koleżeńskie, jak się pozbierają, to też mogą zawitać?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z warsztatów. Musi się tylko zebrać grupa minimum 10 osób, 10 dzieci.
1: A czego te warsztaty będą dotyczyły?
0: Warsztaty mają bardzo szeroki wachlarz tematyczny, ale przede wszystkim obracają się wokół naszego muzeum, wokół zabytków. Są to tematy powiązane, jak między innymi Mali Następcy Długosza, to warsztaty związane z kaligrafią, czy Mały Archeolog, to warsztaty znowuż związane bezpośrednio z zabytkami archeologicznymi, pracą archeologów. Także tutaj tematy są bardzo szerokie, ale również dopasowane do grupy wiekowej. Od najmłodszych aż po szkoły ponadpodstawowe.
2: Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak, dziękujemy bardzo. Wprost z Wiślicy, wprost z muzeum traktującego o początkach naszej państwowości. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy muzeach, no to muzea oczywiście organizują wszelkiego rodzaju eventy czy wydarzenia, na których można zobaczyć to i owo. A co jeszcze można zobaczyć? Co jeszcze można zrobić? Gdzie można zrobić? Jak można zrobić? I kiedy można zrobić? Na te pytania już teraz odpowiadamy na antenie.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
2: Dziś trochę o kulturze, a trochę również o historii naszego regionu, ponieważ w latach 70. XX wieku w Kielcach powstał Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, który zrzeszał i koordynował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce. W jego strukturze 1 grudnia 1979 roku rozpoczęło działalność Muzeum Zabawkarstwa, stanowiące zaplecze badawcze dla producentów i projektantów zabawek. W tym czasie muzeum zajmowało jedną salę budynku Muzeum Narodowego przy Placu Partyzantów, a obecnie jest to rynek. 1 czerwca 1982 roku muzeum otrzymało własną samodzielną siedzibę w zabytkowym spichlerzu zbożowym przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Pomieszczenia budynku nie spełniały jednak warunków przewidzianych dla obiektów muzealnych i pod koniec 1985 roku ekspozycja została zamknięta. Od tej pory muzeum, nie dysponując własną siedzibą, organizowało jedynie czasowe wystawy swoich zbiorów w różnych polskich muzeach i instytucjach kulturalnych. 1 czerwca 1988 roku nastąpił nastąpiło otwarcie stałej ekspozycji w trzech salach w budynku biurowym w kamienicy przy ulicy Kościuszki. Z powodu niewielkiej powierzchni wystawowej większość zbiorów znajdowała się w magazynach lub była wypożyczana do innych muzeów. Dopiero w roku 2004 prezydent Kielc Wojciech Lubawski przekazał na siedzibę muzeum zabytkowy XIX-wieczny budynek dawnych hal targowych przy Placu Wolności. Generalny remont budynku zakończono w listopadzie 2005 roku. 9 marca 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej Muzeum Zabawkarstwa zmieniło nazwę na Muzeum Zabawek i Zabawy, a nowa siedziba została oddana do użytku 1 czerwca 2006 roku. Tego dnia po raz pierwszy na wieży zegarowej muzeum pokazała się na miotle świętokrzyska czarownica, która czaruje nas do dziś. A już teraz z Kielc przenosimy się do Jędrzejowa, a dokładnie to do jędrzejowskiego portalu dawny.jędrzejów.eu. Portal powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu Opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918 oraz zbudowanie strony internetowej Jędrzejów dawny i niedawny. Jeżeli interesujecie się historią, polecam bardzo mocno. A zwłaszcza polecam bardzo mocno na wszelkiego rodzaju wakacyjne odkrywanie świętokrzyskich tajemnic. Tym kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Cześć.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskim.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry, dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Cześć, witajcie na 93,2 FM. Pora zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już wakacyjne spotkanie, już oczywiście letnie spotkanie, bo nie tylko wakacje, ale i wysokie temperatury są z nami. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Ale wiecie co, tak na początek, jeżeli już jesteśmy przy wysokich temperaturach, no to oczywiście upał daje się we znaki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale spojrzałem na prognozę pogody i okazuje się, że od środy ma być już dużo chłodniej i to aż temperatura spadnie do zaledwie 20 stopni, co po tak gorącym weekendzie będzie z całą pewnością, no nawet nie wiem, czy nie po prostu jakąś Arktyką. Być może jednak taki właśnie będzie lipiec. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak na razie witam. Nieco chłodno, dlatego że skwar na zewnątrz. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś wakacyjnie, dziś popodróżujemy trochę po naszym województwie. Będą także stałe elementy naszego weekendowego spotkania, a zaczniemy sobie od odwiedzenia wyjątkowej atrakcji w naszym regionie, jaką jest Park Legend Gór Świętokrzyskich. Jeżeli już byliście, to pewnie wiecie, o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zachęcam do tego, żeby park odwiedzić, zwłaszcza w trakcie tych rozpoczętych już wakacji. To nie jedyny temat oczywiście, który przygotowałem dla Was na dziś, bo wszelkiego rodzaju aktualnościami także się zajmiemy. Gotowi? To w takim razie zaczynamy.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj jakie niewidy, oj jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, ja przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
2: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Słupi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
1: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
2: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich. I ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników. I żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Słupi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
1: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy? Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową, dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
2: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Słupi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
1: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
2: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
1: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka. Na ścieżce, która trwa około 50 minut, możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
2: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
1: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Po 4-dniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna, będący emerytowanym policjantem, został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
4: Około godziny 12:20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
3: W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z kilku województw, Straż Leśna oraz lotnictwo. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura w Jędrzejowie zastosowała wobec niego tymczasowy areszt. Tymczasem o bezpieczny wypoczynek najmłodszych w regionie chcą zadbać urzędnicy. Kieleckie Kuratorium Oświaty uruchomiło specjalne linie interwencyjne dla rodziców na czas wakacji. Przedstawiciele oświaty apelują do opiekunów, by bezwzględnie zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, na jakie natkną się ich dzieci na obozach czy koloniach, podkreśla świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
5: Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci.
3: Numery telefonów oraz dane kontaktowe do wizytatorów będą przez całe wakacje dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych kuratorium. Interwencyjne linie pomogą kontrolować sytuację na obozach. Z kolei o spokój jeszcze przed samym wyjazdem na urlop dbają mundurowi. Aby wakacje były udane, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Policja uruchomiły punkty kontroli autokarów. Pod lupą kierowcy, jak i stan techniczny pojazdów, bo ten, choć powinien być gwarancją bezpieczeństwa, nie zawsze nią jest. W Jędrzejowie kontrole odbywają się na parkingu przy Centrum Kultury. Z kolei rozpoczynające się żniwa to tradycyjnie najbardziej niebezpieczny czas w rolnictwie. To właśnie w trakcie zbiorów dochodzi w regionie do największych liczby wypadków, które ze względu na udział ciężkiego sprzętu bywają tragiczne w skutkach, mówi Marcin Bajor, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
6: Zawsze to okres zbiorów w rolnictwie przysparza najwięcej pracy strażakom, szczególnie jeżeli chodzi o wypadki, w których dochodzi do obrażeń ciała. Mam tu na myśli zarówno te zdarzenia związane ze zbiorami zbóż, jak i ze zbiorami chociażby ziemniaków, które są dopiero przed nami, a historycznie okazywały się one często bardzo dramatycznymi zdarzeniami.
3: Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło zaledwie w ubiegłym tygodniu w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim, gdzie maszyna rolnicza wciągnęła rękę 13-letniemu chłopcu. Kieleckie schronisko dla zwierząt pęka w szwach i apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność przed wakacjami. W placówce przebywa obecnie 40 psów i aż 100 kotów. Wolontariusze przypominają, że wyjazd na urlop nie może być powodem do porzucenia czworonoga, a opiekę na czas wyjazdu można powierzyć rodzinie lub hotelom dla zwierząt.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo z Eweliną. Jeszcze w ten weekend się usłyszymy, a przy okazji zwierzaków to można je także wziąć ze sobą.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepioło rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się, i to doskonale, w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu. No to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
2: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór, i tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
1: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
2: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński, zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz, i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu. Dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Górach Świętokrzyskich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe Łoże. I wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
1: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza wcielają się aktorzy kieleckich teatrów. Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy teatru Stefana Żeromskiego.
2: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z teatru Kubuś, a to z teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z kieleckiego teatru tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj no, już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
1: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
2: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewca, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości jest to czasami no, nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
1: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
2: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
1: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców. Czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
2: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO prowadzoną przez ministra kultury tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Słupia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
1: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
0: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Taś Jazy, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej gminie Chęciny. Ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Krustowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych. Ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji, organizacji ruchu turystycznego, tak aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca. I myślimy również o wspólnym bilecie, który myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
1: O klastrze turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my przechodzimy dalej i przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? Na pewno kilka wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego.
8: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego.
1: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
8: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować, ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
1: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
8: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
1: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
8: Tak, teren Gór Świętokrzyskie, a dokładnie pasma głównego Łysogóry, jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
1: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
8: Albo rajem geologicznym.
1: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami.
8: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
1: No tak, no ale...
8: jest bardzo pomocne.
1: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
8: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji. Dopiero wdrażamy tę aplikację, także na pewno po kilku miesiącach zobaczymy efekty i też opinie użytkowników tutaj, którzy będą korzystać.
1: To może umówmy się tak, bo ja chętnie poznam te opinie i umówmy się tak, że za kilka miesięcy znów się skontaktujemy i porozmawiamy o tym, jak wyglądają te pierwsze miesiące zwiedzania Świętokrzyskiego oraz Kielc za pomocą aplikacji Smart Guide.
8: Jasne, oczywiście.
1: Możemy się tak umówić?
8: Oczywiście.
1: A jak na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję raz jeszcze.
8: Dziękuję bardzo.
0: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
9: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, m.in. Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie. Niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
1: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demę.
10: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny, osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj. Tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
0: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki chciałbym, żebyśmy porozmawiali o naszym bezpieczeństwie, dlatego że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w te wakacje nad akwenami wodnymi w naszym województwie i naszym bezpieczeństwem czuwać będą zarówno policjanci, jak i strażacy, o czym mogliśmy dowiedzieć się ze specjalnej konferencji zwołanej przez wojewodę świętokrzyskiego. Posłuchajcie. Funkcjonariusze policji z naszego regionu już od połowy czerwca pełnią służbę przy zbiornikach wodnych, m.in. w Hańczy, m.in. w Cedzynie czy Sielpi. Jakie są inne działania policji i jak będą policjanci dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych? O tym poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Tomasz Jarosz.
11: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie. Dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca. Będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
1: My również dziękujemy bardzo i życzymy jak najmniej pracy zarówno dla policjantów, jak i strażaków.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
0: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzyński.

i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzeach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników

0: rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca. Natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka zakładającego jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A dziś o prawie okrągłej rocznicy, to znaczy o budynku, który ma prawie okrągłe 100 lat. Przed II wojną światową nosiło nazwę Palas, tuż po wojnie Bałtyk, a pierwszy seans odbył się tam w roku 1926. Budynek mieści się w ścisłym centrum miasta na ulicy Staszica, tuż koło głównego deptaka, czyli ulicy Henryka Sienkiewicza. Budynek obecnie jest własnością gminy. Oczywiście mowa o kinie Moskwa i jego historii. Jest to najstarsze nadal istniejące kieleckie kino. W budynku znajdują się dwie sale kinowe. Sala główna licząca 396 miejsc oraz sala studyjna z miejscem dla 55 osób, a także kawiarnia. Główna sala kina Moskwa, jak już wspomniałem, liczy 396 miejsc i wyposażona jest w system dźwięku Dalby Digital Surround X oraz ekran o powierzchni blisko 40 metrów kwadratowych. Bardzo dobra akustyka sali pozwala wykorzystać ją jako miejsce konferencji, szkoleń czy innych wydarzeń artystycznych. Sprzęt nagłaśniający znajdujący się w głównej sali potrafi obsłużyć dźwięk w formacie Dolby Digital Surround, natomiast w sali studyjnej w formacie Dolby Surround. Repertuar dużej sali stanowią głównie filmy komercyjne przeznaczone dla szerokiego grona publiczności. Istnieje możliwość wynajęcia sali pod wszelkiego rodzaju prezentacje, konferencje czy transmisje na żywo. Sala studyjna, czyli druga sala kina Moskwa, ma charakter sali wielofunkcyjnej. Jej kameralny charakter wykorzystywany jest również do seansów, nie tylko do seansów repertuarowych, ale również jako miejsc szkoleń, spotkań firmowych czy pokazów zamkniętych. Obie sale, poza prezentowaniem repertuaru filmowego, wykorzystywane są również do organizowania spotkań, również tych miejskich. W kinie organizowane są pokazy filmów artystycznych, niekomercyjnych, dokumentalnych i wielu innych mniej znanych publiczności. Odbywają się tam także przeglądy filmów alternatywnych oraz premiery filmowe. W roku 2019 przed kinem odsłonięto ławeczkę filmoznawcy i animatora kultury Andrzeja Koziei. A jeżeli już jesteśmy przy historii, to ja chciałbym polecić waszej uwadze stronę dawny.jędrzejów.pl. Jest to portal, który powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918. Więcej szczegółów na temat tej monografii i całego projektu znajdziecie, odwiedzając tę właśnie stronę. Polecam serdecznie. No to chyba teraz już nie macie żadnych wątpliwości, gdzie i na co warto się wybrać. I tym właśnie kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Michał Pustuła, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc,

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod